0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA, kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: understanding. Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
5: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
2: Reklama.

0: baby, do that conga.
1: 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505-804-923.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Bloomer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczybłydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
2: Reklama.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów podliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
0: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
9: Na zegarach zbliża się 8. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Uwaga na burze, ulewy i grad. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
11: Wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
12: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
10: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
13: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Sobota przywitała nas z takimi przelotnymi opadami deszczu, które będą towarzyszyły niestety przez cały dzisiejszy dzień. A będą przeplatały się ze słońkiem, które też pojawi się w ciągu dnia. 12 stopni pokazują termometry w Sochaczewie i okolicach. Jakość powietrza bardzo dobra, ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali, a wiatr wieje z południowego zachodu, ale tak delikatnie, nie daje się we znaki, na szczęście.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
9: 3 po 8, Tomek Marciniak. Witam serdecznie w sobotę 13 dnia czerwca. Dziś święto dobrych rad. Moja dobra rada jest taka, żeby rozpocząć dzisiejszy dzień od programu Dzień Dobry w Sobotę w Radiu Sochaczew, a później odpocząć. Zachęcam do udziału w Dniach Sochaczewa, które już trwają, a później na przykład może być spotkanie ze znajomymi w takim zacisznym miejscu, jakie na przykład proponuję na naszym fanpage'u facebookowym. U nas póki co bez zmian, czyli najpierw kawka, a później kącik matrymonialny, giełda, kupno, sprzedaż, informacje z regionu, konkursy i pozdrowienia, to wszystko przeplecione waszymi ulubionymi rytmami. Zajrzymy też na plac Kościuszki, gdzie wczoraj oficjalnie został przywitany nasz kotek Bonifacy i taki mały Filemon, który tam gdzieś koło niego też jest, także byliśmy tam z naszym radiowym mikrofonem i na pewno do tego bardzo przyjemnego wydarzenia wczorajszego wrócimy. Póki co przypominam, że aby wysłać anons matrymonialny, trzeba wziąć telefon do ręki, wybrać wiadomość tekstową, rozpocząć od radia Sochaczew wpisane łącznie jako jeden wyraz, a dopiero później treść matrymonialnego ogłoszenia 2,46 z VAT. No to jest koszt jednej wiadomości. No to zaczynamy. 4 po 8 tu Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w Sobotę. Pozytywny, energetyczny jak zawsze dotyk. Ten muzyczny ode mnie dla was. Dobrego dnia dla wszystkich. I wstajemy. Ja już za chwilę biegnę do naszej radiowej kuchni, aby zaparzyć pyszną, gorącą kawę. A wy przy rytmach formacji Mika, później Boys, zróbcie to samo. Zaczynamy!

16 po 8 słuchacie Radia Sochaczew i programu Dzień Dobry w sobotę. U nas jak zawsze o tej porze rozbiegóweczka, czyli pytanie z nie do końca oczywistą odpowiedzią, ale kto będzie ją znał, wygrywa. Pozdrowienia na antenie Radia Sochaczew w programie Dzień Dobry w sobotę. Pytanie brzmi tak nawet trochę tematycznie. Jak szybko przemieszcza się burza? Jak szybko przemieszcza się burza? 863 22 22. Jak szybko przemieszcza się burza? 863 22 22.

0: I już mamy telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
1: Eryk.
0: Eryk, słuchamy.
1: Myślę, że się przemieszcza jak burza.
0: Jak burza, no tak, na pewno tak, ale to nie jest odpowiedź, na którą czekam. Dobrego dnia. Jak szybko przemieszcza się burza. Dzień dobry, kto jest z nami? Jak masz na imię?
2: Mariusz.
0: Słuchamy.
2: No, burza przemieszcza się błyskawicznie.
0: Błyskawicznie, to jest odpowiedź, na którą czekałem. Możesz pozdrowić.
2: Dziękuję, pozdrawiam całą rodzinę, swoją kolegów z firmy Geodi.
0: Pozdrawiamy serdecznie, dzięki bardzo.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.

0: Solo i moja żabka, 26 po 8. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę. Za chwilę wrócimy do muzyki, ale póki co u nas tradycyjnie czas na konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
0: Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Sochaczew. Zabawa będzie z znajomości filmu polskiego. A do wygrania jest łącznie 90 zł do wykorzystania w sklepie Kamix. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Darek.
0: Darek, usłyszysz fragment filmu polskiego i trzeba będzie podać tytuł tego filmu. Czy ty jesteś gotowy?
2: Tak.
0: A ja dodam tylko, że za udzielenie poprawnej odpowiedzi wygrywasz 30 zł do wykorzystania w firmie Kamix. Drugie 30 możesz zgarnąć, jeżeli wystawisz opinię w przeglądarce Google. A trzecie 30 zł, jeżeli w ostatnich 2 tygodniach dokonywałeś tam zakupu i możesz to udokumentować fakturą bądź paragonem. No to co, słuchamy? Słuchaj.
3: Jak on to mówi? Pan nie słyszy, jaki on ma akcent?
4: Nie, nic nie słyszę. Bardzo ładnie mówi. Oj, żebyś ty, Wąski, władał taką polszczyzną.
0: O jaki film chodzi?
2: Oddaję się, nie wiem.
0: Nie wiesz, dzięki za telefon 863-2222. Wydawało mi się, że będzie prosto. A jednak nie. Oj, żebyś ty, Wąski, władał taką polszczyzną. To byłoby dobrze. Dzień dobry, nie ma nikogo. Czekamy jeszcze, może teraz. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
5: Ania.
0: Ania chce posłuchać, czy wie?
5: Nie, chcę powiedzieć już.
0: No to dawaj.
5: Film Killer.
0: Nie!
5: Nie!
0: Nie!
5: No to
0: blisko jesteś, blisko jesteś.
5: Blisko jesteś.
0: Ale nie Killer.
5: Killerów dwóch.
0: No.
5: O.
0: O, widzisz, kawa była?
5: Nie, jeszcze nie.
0: A, no to wszystko tłumaczę teraz, tak jest. Powiedz, jakie plany na dzisiaj?
5: Sprzątania, a później dni Sochaczewa.
0: Prawidłowo, i to mi się podoba. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznych dniach Sochaczewa. Jest zespół czy wykonawca, na którego czekasz szczególnie podczas tegorocznych dni Sochaczewa?
5: Tak, na kabaret.
0: Na K2, czyli jutro. Ale tak. Dzisiaj możesz posłuchać na przykład Urszuli. Dobrze, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną porozmawiamy sobie na temat odbioru nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest firma Kamix, Sochaczew, ulica Gawłowska 105. Profesjonalne klucze, odzież BHP i chemia czyszcząca.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
7: Jeszcze więcej muzyki.
6: 94,9 FM.
0: Tego duetu póki co nie będzie na dniach Sochaczewa, ale kto wie, wszystko się może zdarzyć. Czas pokaże. Łobuzy, Zenek, mandaci, gramy.

0: Bądź tu ze mną, bądź tu blisko i Masters za 24 minuty, godzina 9. Tymczasem dziś w kalendarzu 13 dzień czerwca, sobota. Antka i Lucjana imieniny, a święty Antoni od zguby broni. Przypominamy to przysłowie: a kto sieje tatarkę na Antka i wita, to mu pięknie powschodzi i zakwita. Tatarka, co to takiego? To inaczej gryka tatarka. Roślina taka z rodziny rdestowatych, spokrewniona z gryką zwyczajną. Wiecie, o co chodzi, prawda? No pewnie, że tak. Tak czy inaczej, tym świętującym imieniny i urodziny składamy dziś najlepsze życzenia, dużo gości, spełnienia marzeń i czego tam sobie chcecie.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Radio Sochacze.
0: Oczywiście, że nie może być inaczej, a my wracamy do muzyki. Już Mike i na parterze i gramy.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest Hurtownia Materiałów Budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-chemiczna-10A-teren-chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
4: Reklama.

0: Miłość gorąca jak ogień. Oczywiście formacja Classic za 12 minut 9 i wiadomości. Tymczasem przypominam, że przed 9 jeszcze kącik matrymonialny. Jeszcze możecie wysłać swój anons na 7248 Radio Sochacze, wpisząc na początku łącznie
1: Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: kącik matrymonialny.
1: A ja mam dziś dla was dwa nowe ogłoszenia i dwa ogłoszenia, które już były czytane na naszej antenie. Pierwsze z nich brzmi tak. Kawaler, 46 lat, 180 cm wzrostu, niebieskie oczy, pozna panią z Sochaczewa lub okolic. Kontakt jest telefoniczny. Drugie ogłoszenie, hasło Aleksander. Aleksander pisze tak: chciałbym poznać sympatyczną panią do związku. Ja wykształcenie wyższe, mieszkam sam i jestem wdowcem. No i dwa ogłoszenia, które już były czytane na naszej antenie. Pierwsze z nich to Adam. Adam to mężczyzna pracujący, stabilny życiowo, z własnym domem. Poszukuje pani do 55 lat, z Sochaczewa lub okolic, w celu bliskiego poznania, budowania poważnej relacji. Zainteresowane panie proszone są o kontakt. Liczy się szczerość, ciepło i gotowość na wspólne życie. Kontakt jest oczywiście telefoniczny. I ostatnie ogłoszenie, hasło Miki. Miki to mężczyzna po 40, spokojny i odpowiedzialny, posiadający własny dom oraz stałą pracę, bez nałogów, który pozna sympatyczną panią do 50 lat z Sochaczewa lub okolic, ceniącą szczerość, rodzinne wartości i wzajemny szacunek. Chętnie nawiąże znajomość, która z czasem przerodzi się w trwały związek oparty na zaufaniu oraz wspólnym wsparciu. Mile widziana pani, pogodna, ciepła i gotowa na nowy etap w życiu. Kontakt też jest telefoniczny. A ja więcej informacji na temat tych ogłoszeń udzielam pod numerem telefonu 863 22 22. No to na koniec ósmej w programie Dzień Dobry w sobotę. A może któraś z pań będzie takim kopciuszkiem dla tych panów, którzy szukają swojej drugiej połowy? Tego wam oczywiście życzę. A my gramy Mister Dex, kopciuszek, nowa, odświeżona wersja 2026. A gdyby ktoś ze śpiochów pytał o czas, no to 7 do 9 na zegarach. Wstajemy, wstajemy, a my gramy.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów. Pudliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Put DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Put DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
8: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
9: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
10: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
12: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Dzień dobry w sobotę.
14: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
15: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
17: Reklama. Jest 9:00, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew, zapraszam.
18: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
19: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
18: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika. Ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
18: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku.
13: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
18: Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 na drodze polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto, Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy na wschodnim wybrzeżu spotkanie Brazylia-Maroko.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
17: A w pogodzie dziś zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie nawet grad, na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem tam około 16 stopni. Tak w pigułce wygląda pogoda w sobotę w całej Polsce, w Sochaczewie z przelotnymi opadami deszczu i z temperaturą maksymalną dziś do 20 stopni.
21: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Dzień dobry w sobotę.
23: Radio Sochaczew.
17: Oczywiście, że nie może być inaczej, jak rozpocząć sobotę z programem Dzień Dobry w Sobotę w Radiu Sochaczew 5 po 9. Ja nazywam się Tomek Marciniak i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, a w tej godzinie tradycyjnie giełda kupno-sprzedaż 863 22 22. Ten numer jest już do Waszej dyspozycji. Będzie także oczywiście konkurs, będą informacje na przykład ze Straży Pożarnej, która informuje, że miniona noc minęła spokojnie. Jedno zdarzenie po 5 rano. Tir wjechał do rowu w miejscowości Kazimierów na DK50, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

0: Tricky Day, oczywiście formacja Powerplay, 14 po 9. Pierwsze ogłoszenie w giełdzie kuprosprzedaż.
1: Sprzedam wózek elektryczny nowy, jednoosobowy lub zamienię na dwuosobowy dla osoby niepełnosprawnej. Jeszcze sprzedam rower trójkołowy marki Tolek. Posiada wspomaganie elektryczne, mało używany. Telefon 797 399 522. Kupię starszy motor lub motorowe Fiata 125P lub 126P. Mały ciągniczek. Telefon 797 399 522.
0: Przypominam, że do 10 giełda kupno, sprzedaż 863 22 22.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie Wróżkach.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
9: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
12: Kopelatko w boju.
13: Ty ducha we mnie masz.
11: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
14: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
15: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
16: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
17: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
19: Dzień dobry w sobotę.
20: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji wulkanicznej.
19: Polska jakość w niskich cenach. Dzień dobry w sobotę.
20: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
21: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
22: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
23: Reklama.

0: Dave i dołeczki to już za nami, a przed nami konkurs.
1: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
0: Do wygrania dzbanek do filtrowania wody firmy Aquafor. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w naszym radiu, a trzeba będzie się wykazać znajomością muzyki disco polo, czyli tej, której gramy w każdą sobotę między 8 a 13 w programie Dzień Dobry. W sobotę 863-2222, telefon dzwoni, odbieramy. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry, Jarek.
0: Jarek, gotowy posłuchać i odgadnąć?
2: Postaram się.
0: No to gramy.

0: Tytuł i wykonawcy. Wykonawcy, tyle ci mogę podpowiedzieć.
1: To jest chyba Miły Pan.
0: 1-0.
1: A tytuł? Chodź ci
0: pokażę. Chodź ci co?
1: Chodź ci pokażę.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie ma takiej piosenki. Dzięki za telefon. Mówiłem wykonawcy. Dzień dobry, kto jest z nami? Nie ma nikogo. Ja ci pokażę. Tak mama zawsze mówi. Ja ci pokażę. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
2: Aneta.
0: Aneta wie, czy gramy?
2: Wie.
0: To dawaj.
2: Jeden dzień, jedna noc, Defis, Miły Pan.
0: Coś tu pokręciłaś. Jedna noc się zgadza, ale nie jeden dzień. No i?
2: Jeden taniec, jedna noc.
0: Jeden taniec, jedna noc. I teraz tak, Miły Pan, Defis i jeszcze tam jest ktoś.
2: Topki.
0: Topki. Gratuluję, wygrałaś dzbanek, a powiedz mi, jakie plany na sobotę?
2: Impreza u koleżanki, 40. urodziny. Serdecznie pozdrawiam Annę.
0: Anno, najlepsze życzenia tutaj dla ciebie od koleżanki Anety i my to łączamy się do tych życzeń, czyli 18+, tak? 18+, dokładnie. Nie rozłączaj się ze mną, zaraz dowiesz się, jak możesz odebrać swoją nagrodę.
3: Sponsorem nagrody jest sklep internetowy Tanie Kupowanie. tanie-kupowanie.net. Wymiana cylindrów do wody gazowanej.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
5: Jeszcze więcej muzyki.
0: No to gramy. Oryginał. 9.31 na zegarach. To jest program Dzień Dobry w sobotę w Radio Sochaczew. A u nas Miły Pan, Defis, Topki, Jeden Taniec, Jedna Noc. Gramy.

0: chcę. Skarbie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: 22 minuty dzielą nas od 10. My tymczasem mamy kolejne ogłoszenia w giełdzie kupno-sprzedaż. Posłuchajcie.
2: Sprzedam łóżeczko dziecięce, powierzchnia spania 90x200. Łóżeczko posiada 3 szuflady, stan bardzo dobry. Mój telefon 517 501 217. Dziękuję.
3: I sprzedam skuter dla niepełnosprawnych. Mój numer telefonu 510 597 922. Dziękuję.
1: Do 10 giełda kupno-sprzedaż, także jeszcze macie trochę czasu. 863 22 22.
4: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Oj, będzie dziś zwariowana noc. Oj, będzie. Daj to głośniej. No to dajemy.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
4: Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem.

0: odgrzebianie. Feliksów 1.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00 hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
11: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem jest warsztat samochód
11: 9. Kamieniarstwo DJ Piękno.
12: Dzień dobry w sobotę.
13: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
2: Reklama.

0: Hej, czy ty wiesz, kochanie, i basta, nie wiem, hej, czy wy wiecie, że zbliża się 9:00, także ostatni moment, ostatnia chwila na to, żeby zadzwonić z giełdą kupno-sprzedaż.
1: Radio Sraczew. Jeszcze więcej muzyki.
2: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów. Podliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca. Lub do wyczerpania zapasów.
5: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
6: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
3: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
7: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
9: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
10: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
2: Reklama.
13: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
2: szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
14: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
2: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat. Więzienia.
15: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danilem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
16: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
2: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: No i lecim, żabka z nieba, zrobiło się pochmurno niestety. My i tak się zastanawiało ją wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, czy ta pogoda się poprawi na dzisiejszy wieczór. No w końcu tyle tych koncertów jest zaplanowanych w amfiteatrze. Mam nadzieję, że tak jak patrzę na mapę pogodową, to około 11, 12 i może później przelotnie około 18 może popadać. Mocniejszy deszcz przewidziany jest około godziny 21. W tym momencie na termometrach 13 stopni na plusie, będzie do 20 nawet w ciągu dnia.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Dzień dobry.

0: Oczywiście, że nie. 4 po 10 już na zegarach, a my w tej godzinie tradycyjnie zaprosimy na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. No, oczywiście tutaj w pierwszej kolejności będą Dni Sochaczewa. Będziemy mówić co dziś, co jutro, ale zajrzymy też na Plac Kościuszki, bo tam wczoraj doszło do bardzo ciekawego wydarzenia, o którym na pewno powiemy na to wszystko teraz. A, i w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że w tej godzinie nowy konkurs, po raz pierwszy nowy konkurs w Radiu Sochaczy w programie Dzień Dobry w sobotę. Jaki? Co będzie do wygrania? O tym dowiecie się pozostając z nami. Nie będę zdradzał więcej szczegółów, ani również godziny, w której ten konkurs będzie. Po prostu trzeba nas słuchać. To rano. A wieczorem?
1: Posłuchajmy śpiewu ptaków.
0: Rajder.

0: Skalar US, daj mi jeden dzień, 15 po 10. Tymczasem wczoraj na placu Kościuszki miała miejsce bardzo, bardzo sympatyczna okoliczność. Otóż doszło do uroczystego odsłonięcia figurki Kota Bonifacego. Autorem Kota Bonifacego, tej bajki dla dzieci, jest pan Marek Neyman, który oczywiście był na odsłonięciu. Nie zabrakło również samorządowców, mieszkańców, no i oczywiście włodarza naszego miasta, pana Daniela Janiaka, który przybył na tą uroczystość w bardzo fajnej, gustownej bluzie właśnie z Kotem Bonifacym. Powiem szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo fajna. I to właśnie z włodarza naszego miasta, z panem burmistrzem na miejscu rozmawiał Jakub Skumiał, który zadał panu burmistrzowi jedno ważne, naprawdę bardzo fajne pytanie. Posłuchajcie.
1: Czy było warto?
2: Pewnie, że było warto. Przede wszystkim, żeby opowiedzieć historię pana Marka. Dla osób, które nie znały tego, i z pełną dumą mogę ci powiedzieć, że Bonifacy jest Sokaczewa.
1: To jeszcze takie na szybko 3 najlepsze bajki z dzieciństwa.
2: No bezapelacyjnie to były Przygody Kota Filemona, Zaczarowany Ołówek i Pomysłowy Dobromir. I nawet dzisiaj mówiłem to na uroczystej sesji, że nie spodziewałbym się, że za 30 lat, oglądając wtedy tamtą bajkę, że doprowadzimy do takiego momentu, że powiem, że Kot Bonifacy, Kot Filemon są z Sokaczewa.
1: To jeszcze niech pan nas zachęci do uczestnictwa w Dniach Sokaczewa.
2: Słuchajcie, ja powiem tak, trzymając się tematyki figury, którą odsłaniamy. W Sokaczewie mieszkają najlepsze koty, a najlepsze koty bardzo fajnie potrafią się bawić, więc zapraszam wszystkich mieszkańców Sokaczewa, ale też turystów, gości do korzystania z bogatej oferty imprez towarzyszących, ale również ze sceny amfiteatru.
0: No właśnie. Bonifacego prosimy odwiedzać, bo tam naprawdę sporo się dzieje.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A u nas excited.
3: Więcej muzyki.
0: A u nas excited. Daj, daj, daj. Od razu mi się tak skojarzył.
4: Miau, miau.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
2: Firma IMO oferuje skup złomu stalowego, żeliwnego, kolorowego oraz złomowanie pojazdów, zaświadczenia do Wydziału Komunikacji, sprzedaż używanych części samochodowych, możliwość odbioru pojazdu. Łowicz, ulica Armii Krajowej 14, telefon 502 32 88 18.
4: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
1: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Dzień dobry w sobotę.
10: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
12: Reklama.
13: Ty.

0: To jeśli nie ty, pyta Kama Sutra, 27 po 10. Słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew. No to jedziemy z konkursem nowym.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
0: A do wygrania jest voucher na dużą pizzę z pizzerii Koziołek. To jest nowy konkurs, nowa zabawa, nowe pytania 863 22 22, ale stare zasady. W konkursie biorą udział osoby, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w Radiu Sochaczew. Dzień dobry, kto jest z nami?
2: Jarek.
0: Jarek jakby przyciszył radio w samochodzie, bo jedzie, teraz
2: już
0: słyszę.
2: Przyciszyłem.
0: No, mówimy do telefonu, a nie do... Słyszałeś o tym, że co wczoraj działo się na Placu Kościuszki?
2: No nie.
0: No nie. Było tam odsłonięcie figurki kota Bonifacego.
2: Kota.
0: Bonifacego, tak. I obok tego kota Bonifacego jest taki mały kotek. Jak on ma na imię?
2: Jeżeli dobrze kojarzę, to był Filemon.
0: Powiem ci, że nawet bardzo dobrze kojarzysz. Tak, przygody kota Filemona, taka bajka była kiedyś, słyszałeś?
2: Tak. I oni zawsze na piecu chyba starym kaplowym spali.
0: Tak, przygody kota Bonifacego. Filemona, tak.
2: Filemona,
0: albo dziwny tak. Świat kota Filemona, też był taki.
2: Taka
0: bajka. Dobrze, możesz pozdrowić jeszcze, zanim poza anteną porozmawiamy na temat odbioru nagrody.
2: Wszystkich znajomych, no i miłej soboty życzę każdemu.
0: Dzięki bardzo, nie rozłączaj się ze mną, zaraz porozmawiamy na temat odbioru nagrody. Podziękujemy sponsorowi.
1: Sponsorem nagrody jest pizzeria Koziołek, Kozłów Biskupi, ulica Skierniewicka 50A.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Forever i kochanków miałaś wielu. Za 11, przepraszam. Tymczasem Julia Kuligowska, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki z Urzędu Miasta w Sochaczewie, przypomni, co będzie się działo w sochaczewskim amfiteatrze z okazji Dni Sochaczewa w dniu dzisiejszym.
1: Na amfiteatrze miejskim od godziny 16:30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18:20 zobaczymy zespół Howie Meet, o 19:40 zespół Farba i o 21:00 Gwiazda Wieczoru Urszula.
0: A co w niedzielę?
1: Godzina 17 wystąpi Abba Classic, następnie 18:20 Kabaret K2, 19:40 Rafał Brzozowski i o 21:00 Gwiazda Wieczoru Ira.
0: Serdecznie zapraszamy.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.
0: A my wracamy do muzyki Top Gear, Simleczko.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom. W każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
11: Dzień dobry w sobotę.
12: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
13: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
4: Reklama.

0: miłe panie, kocham was i czadomen, to kocha te panie. Dobrze, dni Sochaczewa rozpoczęte, przed mieszkańcami wiele wspaniałych występów. O część artystyczną zadba też Sochaczewskie Centrum Kultury. Wczoraj podczas sesji zaprezentował się mundurowy zespół wokalno-instrumentalny Patria, działający przy SCK, ale na tym nie koniec.
1: 12 również na scenie amfiteatru wystąpi fantastyczny duet Wiktor Szczepanik i Jolanta Kawczyńska. Mistrz i uczeń, ponieważ Wiktor pracuje pod właśnie okiem Joli Kawczyńskiej i będą mogli zaprezentować efekty, owoce tej pracy właśnie w amfiteatrze o godzinie 17. W repertuarze będą utwory Zbigniewa Wodeckiego. 13 czerwca natomiast podczas Dni Miasta Sochaczewskie Centrum Kultury również na scenie amfiteatru zaprezentuje program Francuski Wieczór.
0: Serdecznie zapraszamy, a mówiła pełniąca obowiązki dyrektora SCK Magdalena Franaszek-Niewiadomska.
2: Dzień dobry.

0: To wracamy jeszcze na plac Kościuszki, gdzie wczoraj odsłonięto figurę kota Bonifacego, który jest Sochaczewa. Na miejscu był Jakub Skumiał, który rozmawiał z panem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Maciejem Małeckim.
1: Czy taki Bonifacy żelazny, stalowy jest ważny dla Sochaczewa i czy to jest ważne wspominanie takich wspomnień właśnie z czasów dziecięcych?
2: Oczywiście i mówię nie tylko o wspominaniu, bo Bonifacy, Filemon, dziadkowie to są fantastyczne postaci z bajek, które dają jednocześnie piękne przykłady do naśladowania dzieciom, kolejnym pokoleniom. Ja wychowałem się na bajce o Filemonie, o Bonifacym. To były bardzo mądre bajki, to są mądre bajki, a to, że pan Marek Neyman, twórca tej świetnej bajki, bardzo mądrej, bawiącej, uczącej, jest mieszkańcem Sochaczewa, to jest dla nas wielki zaszczyt. I dzisiaj, kiedy z inicjatywy burmistrza Daniela Janiaka odsłaniamy na placu Kościuszki taką rzeźbę kota Bonifacego, dla nas to jest piękna promocja Sochaczewa.
0: A my na plac Kościuszki jeszcze wrócimy po 11:00. Radio Sochaczew.

powoli kończymy 10 muzycznie. Szantel, może ze mną zatańczysz? 6 do 11. A w wiadomościach m.in. o wycieczce Roberta Lewandowskiego do Chicago. Na wakacje? Oj, chyba nie.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubiejew 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698-694-974.
6: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów. Pudliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: Zarząd SPOŁEM Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Sochaczewie informuje, że walne zgromadzenie członków spółdzielni odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca o 16.30 w Cafe Bar Plac Kościuszki 3.
8: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
4: Reklama.
12: Jest 11, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił ośmiolatek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
4: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
13: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał ośmiolatka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu, a policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała.
11: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami, to z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
11: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Oj, w kratkę mamy dziś pogodę. Zresztą jutro podobnie, ale więcej o tym, co w niedzielę będziemy mówić za godzinę. Popadało dosyć mocno jeszcze pół godziny temu, a tu proszę bardzo, już słoneczko i 15 stopni, ale przelotne opady deszczu według synoptyków pojawią się tak około 16-17, a później jeszcze nawet około 21. To się cały czas zmienia jak w kalejdoskopie, ale póki co cieszmy się z tego słonka, które mamy.
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Dzień dobry w sobotę.
15: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
12: 10:55, Radio Sochaczew i program Dzień Dobry w sobotę cały czas trwa. Tomek Marciniak, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania, w której na pewno będzie konkurs i jest także możliwość zadzwonienia z interwencjami. Jeżeli coś złego, niedobrego, niepokojącego dzieje się na waszej ulicy, dzielnicy czy w waszej miejscowości, dajcie nam znać, postaramy się pomóc. Zajrzymy ponownie na plac Kościuszki i także do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. A póki co, halo, tu Londyn!

Efekt i uciekam od żony, 15 po 11 już na zegarach. Z okazji tegorocznych dni Sochaczewa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie organizuje jutro, 14 czerwca, turniej siatkówki plażowej. Limit par jest już wyczerpany. 8 par weźmie udział w jutrzejszych zmaganiach na boisku przy ulicy Chopina 101, ale zawsze można przyjść na 9 i popatrzeć, jak grają sobie w siatkówkę plażową, a później zgłosić się do wakacyjnych zmagań, które też MOSiR będzie organizował. Serdecznie zachęcamy. Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem. Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
14: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
16: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
17: Odpaliliśmy

0: wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
1: Reklama.

0: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochacze w Kramnice Miejskie.
1: Kolejny konkurs, ostatni w dzisiejszym programie. Dzień dobry w sobotę. Do wygrania jest voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w da Grasso. Zabawa dla osób, które przez ostatni miesiąc nie wygrały żadnej nagrody w radiu Sochaczew. Kogo witam? Kto jest z nami?
2: Witam, Tomek z tej strony.
1: Tomek? A jakbyś radio przyciszył, to byłoby super. Do telefonu mówimy, nie do radio.
2: Jest ok.
1: Jest ok? No jest ok, bo nie słyszę zwrotki w słuchawkach, także jest ok. Pytanie jest następujące. Są chrupiące z zewnątrz, delikatne w środku, idealne do maczania w ulubionym sosie. O czym mowa?
2: Nuggetsy.
1: Nie, nie, to nie są nuggetsy. 8632222. O czym mowa? Dzień dobry, kto jest z nami?
3: Ewa? Tak?
1: Są chrupiące z zewnątrz, delikatne w środku, idealne do maczania w ulubionym sosie. O czym mowa?
3: Czyżby szparagi?
1: Nie, nie, nie. To nie są szparagi. Nie, nie, nie. 8632222. A jednak myślałem, że będzie trudniej. Kogo witam? Kto jest z nami?
4: Szymon.
1: Siema, jak masz na imię? Jest tam ktoś, czy nie ma nikogo? Zdecydował się rozłączyć jednak. Dzień dobry, kogo witam? Jest tam ktoś, czy nie ma nikogo?
5: Dobry.
1: Dobry, jak masz na imię?
5: Dawid.
1: Dawid, są chrupiące z zewnątrz, delikatne w środku.
5: Nie, to będą na ciosy?
1: Nie, to nie są na ciosy. Nie, nie, nie. Halo, dzień dobry. Ktoś się bawi telefonem chyba. Kogo witam?
6: Dzień dobry, Selena.
1: Dzień dobry, Seleno. Są chrupiące z zewnątrz, delikatne w środku i idealne do maczania w ulubionym sosie. O czym mowa?
6: Czy może chodzi o frytki?
1: Nie, to nie są frytki. Ostatni telefon. Dzień dobry, kto jest z nami?
7: Dzień dobry, Małgorzata.
1: Małgorzata. Nie, to nie są krewetki. Chodzi o złociste krążki cebulowe dostępne w da Grasso. Voucher zostaje z nami, u nas jest komu zjeść, także spokojnie, nie zmarnuje się.
0: Sponsorem jest Pizzeria da Grasso. Sochacze w Kramnice Miejskie.
8: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Najpiękniejsza dziewczyna o włosach blond dla formacji Boys. Za 24 będziemy mieli 12. Tymczasem wracamy jeszcze na plac Kościuszki, gdzie wczoraj tłumy mieszkańców oraz samorządowców odsłonili uroczyście figurkę kota Bonifacego, który pochodzi z Sochaczewa. A to wszystko za sprawą jego autora, pana Marka Neymana, z którym rozmawiał na miejscu Jakub Skumiał.
1: Jak pan wspomina tworzenie Filemona i Bonifacego w Sochaczewie?
2: Wspomnienia są jak najlepsze. Przede wszystkim dlatego, że właśnie tutaj, w Sochaczewie, mieszkając ponad 22 lata, napisałem większość odcinków i większość swoich książek, które są na moim koncie. To trudno nie wspominać tego miasta dobrze. Tutaj mi towarzyszyła wena twórcza, tutaj wydawało mi się, że mam natchnienie, tutaj odnosiłem sukcesy, tutaj przyznawano mi nagrody, były to nagrody i krajowe, i międzynarodowe. Więc wspomnienia, mogę powiedzieć jednym słowem, są słodkie.
0: Jak to powiedział burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak, w Sochaczewie po prostu mieszkają same koty.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: No to lecimy. A wraz z nami formacja Bajera. Za 22.12 słuchacie programu Dzień Dobry w sobotę w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
3: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
1: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.

0: Przypominam, że jeszcze możecie zadzwonić z interwencjami 863 22 22. Do 12 czekam na wasze telefony.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A u nas już kto?
2: Cześć, tu Skolim, słuchacie Radia Sochaczew.

Będzie o żółtym alercie w pobliżu litewskiej stolicy. Dlaczego? O tym już za chwilę w wiadomościach o 12 w Radiu Sochaczew. A póki co, jedziemy do Argentyny.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów podliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Planujesz wycieczkę? Szukasz transportu dla pracowników, klubów, szkół? Zadzwoń do Dzikbusa. Telefon 505 804 923.
8: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
9: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
10: Kopelatko w boju.
11: Ty ducha we mnie masz.
9: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii. Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
12: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
13: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
15: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
16: Dzień dobry w sobotę.
17: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
0: Reklama.
20: Jest punktualnie 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
21: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
22: Trochę o kolejach zapomniano.
21: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
1: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
21: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano.
16: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
21: Teraz u nas premier w pociągu.
2: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg? Jak to gdzie? Do Łomży.
21: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
2: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano, a dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
21: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
10: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: Na razie słonecznie, temperatura idzie do góry 16 stopni, ale przelotnie popada w godzinach popołudniowych, a także wieczorem. Pamiętajcie o tym, wybierając się do Sochaczewskiego Amfiteatru na dzisiejsze występy w związku z dniami Sochaczewa. Za godzinę powiemy o tym, co jutro, a także w nocy.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
24: Dzień dobry.

Oczywiście, że nie. Ostatnia godzina programu Dzień Dobry w sobotę, 13 czerwca właśnie się rozpoczęła, 4 po 12. Ja nazywam się Tomek Marciniak i zapraszam, żebyście zostali z nami do końca. W tej godzinie możliwość pozdrowienia albo złożenia komuś życzeń. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo do mnie zadzwonić 863 22 22, albo napisać SMS na numer 74 550 na początku, pisząc Radio Sochaczew łącznie jako jeden wyraz, a dopiero później treść pozdrowień lub życzeń, a to wszystko za 4 zł plus VAT. A muzycznie rozpoczyna nasz lokalny Voyager Music Mariusz Cierpikowski. Wydał nową piosenkę, Zaproszę Cię do tańca, którą śpiewa razem ze swoim synem. Posłuchajcie.

0: I mamy pierwsze pozdrowienia w programie Dzień Dobry w sobotę.
1: Najlepsze życzenia dla pani Agatki, kierowniczki przychodni oraz całego zespołu. Przesyła Święty Pacjent Jerzyk i kłaniam się najlepszego. Dziękuję.
0: A wy, jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, złożyć życzenia, zadzwońcie 863 22 22.

0: Reklama.
1: Timber Żak. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania, mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timber Żak. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
2: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
15: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
16: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Dzień dobry w sobotę.
17: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
18: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
19: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
20: Reklama.

0: Ostatnie spotkanie i Alvario i pozdrowienia drugie.
1: Chciałabym pozdrowić córkę Iwonkę z Malesina z rodziną, syna Arkadiusza z Wężyk z rodziną. Życzyć im dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego i pana prowadzącego oczywiście.
0: Bardzo serdecznie pani dziękuję za pozdrowienia. Przypomnę, że możecie dzwonić do mnie 863 22 22, jeżeli chcecie pozdrowić albo złożyć komuś życzenia lub pisać drogą SMS-ową na początku w treści SMS-a Radio Sochaczew łącznie jako jeden wyraz, a dopiero później treść pozdrowień to wszystko za 4 zł plus VAT.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
3: Jeszcze więcej muzyki.
0: 74 550 na ten numer wysyłamy.

0: I kolejne pozdrowienia.
1: Ja chciałam pozdrowić moje córki, synów, wnuki, a w szczególności małą Alicję i Pawełka. A pozdrawiała stała słuchaczka Marysia.
2: Radio Słuchacze.
0: Jeżeli chcecie pozdrowić, dzwońcie 863-22-22. Czekam na wasze telefony do 13. A my wracamy do muzyki Playboy z Bahama, może Miami.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
16: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
17: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew. W ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
18: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
19: Dzień dobry w sobotę.
20: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
5: Reklama.

0: Pijanocą i Powerplay. Oczywiście my wracamy do pozdrowień. Pozdro dla mojego tatki Wiesia z okazji imienin, które były 9 czerwca. Od córki, zięcia i wnuczki. Pozdro dla mamci, męża w garażu. No i oczywiście pozdro dla uroczego prowadzącego. Napisała stała słuchaczka Monika. Bardzo serdecznie dziękuję. Zwłaszcza to ostatnie zdanie bardzo mi się podoba. Pozdrawiamy wszystkich. No i jeszcze możecie pozdrowić.
1: Słuchasz Radia Sochaczy.
0: Do 13.

0: Jeszcze jedne pozdrowienia, a w zasadzie życzenia z okazji zbliżających się imienin dla Jolanty Tez Aleksandrowa. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, uśmiechu i radości życzy córka Iwona z rodziną.
1: Radio Soraczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Mamy dzisiejszy program. Dzień dobry w sobotę. Kończymy z miłym panem i jego królowa. Od tego coś się zaczęło. Taki miły człowieczek. Gramy za 8.13.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Żeberka wieprzowe paski 22,99 za kilogram. Łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Kiełbasa od Górali Habura 26,99 za kilogram. Kaszanka swojski stragan 15,49 za kilogram. Ketchup łagodny i pikantny 480 gramów. Pudliszki 5,99 za sztukę. Napój Krzyś pomarańczowy i gruszkowy litr 25 2,99 za sztukę. Promocja obowiązuje do 13 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich. Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
5: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
7: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Dzień dobry w sobotę.
9: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska, serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
10: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
11: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
12: Reklama. Jest 13, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
14: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
13: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzemiński. patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
15: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
16: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
15: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
13: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40.
8: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnię będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przesłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta,
14: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
13: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Słońce dziś bawi się z nami w Chowanego, w tym raz Chowane dziś za chmurami, 19 stopni, a do 21 pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. Może przelotnie dziś popadać może też w nocy, jeżeli chodzi o tą temperaturę w nocy, w tym najchłodniejszym momencie 10 stopni Celsjusza, a jutro chłodniej niż dziś, tylko do 15 i też możliwe przelotne opady deszczu.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Mimo wszystko zapraszam na Dni Sochaczewa. Do Sochaczewskiego Amfiteatru. Będziemy tam i my, Radio Sochaczew. Tomek Marciniak, dziękuję za wspólny poranek.

0: Trwają Dni Sochaczewa 2026. Przypominamy o tym, czego jeszcze dziś możecie się spodziewać. No to na ulicy Podzamcze o 13 wystartowała ekowymiana, czyli roślinka za baterię. Organizowana dwa razy w roku akcja cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców. Dzięki niej baterie trafiają do recyklingu, a w sochaczewskich ogrodach pojawi się kilkaset nowych nasadzeń. By wziąć udział w tej akcji, wystarczy przynieść do namiotu miasta Sochaczew garść baterii lub świetlówki, by w zamian od pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta otrzymać wybraną roślinę ogrodową. Pamiętajcie, by przyjść z co najmniej kilkoma bateriami. A co więcej, to już teraz posłuchajmy.
1: W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą o godzinie 14 odbędzie się wystawa Różnorodności z Codzienności, czyli oblicza twórczości Sławomira Burzyńskiego. I również Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą odbędą się przejazdy zabytkowym Jelczem M11. W godzinach pierwszy przejazd będzie o godzinie 14, natomiast drugi przejazd o godzinie 16. Następnie na ulicy Traugutta, na ulicy Podzamczej i bulwarach nad Bzurą od godziny 16 zacznie funkcjonować strefa gastronomiczna, strefa aktywności i wesołe miasteczko. I na amfiteatrze miejskim od godziny 16.30 rozpoczną się koncerty. Pierwsi wystąpią uczniowie ze szkoły językowej Early Stage Sochaczew. Będzie to spektakl pod tytułem Mr. Fit Gym. Następnie o godzinie 17 wystąpi grupa artystyczna Sochaczewskiego Centrum Kultury. Będzie to występ pod tytułem Francuski Wieczór. O godzinie 18.20 zobaczymy zespół How We Meet. O 19.40 zespół Farba i o 21.00 gwiazda wieczoru Urszula.
0: Jak słyszycie, koncertowo będzie się działo, no to dołączamy się do tego zaproszenia od Julii Kuligowskiej z Urzędu Miasta, a kierowcom przypominamy przy okazji, że Traugutta ta jest wyłączona z ruchu przez cały czas trwania Dni Sochaczewa 2026.

0: Reklama.
1: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew i to jest przegląd tego, czego możecie spodziewać się w Kinie Odeon. I jeżeli chodzi o te filmy, które wciąż są grane i dalej królują na dużym ekranie, no to możecie zobaczyć straszny film Władców Wszechświata, a także Obsesję. A mówiąc o nowościach, to ten weekend przyniesie nam Dzień Objawienia. Gdyby się dowiedział się, że nie jesteśmy sami, gdyby ktoś ci to udowodnił, czy byś się przestraszył. Tak można przeczytać w opisie tej produkcji, za którą to odpowiedzialny jest Steven Spielberg. To właśnie jego nowe dzieło. Prezenterka pogody Emily Blunt w tej roli wywołuje panikę i uruchamia falę spekulacji po tym, jak w czasie transmisji na żywo nagle zaczyna mówić w tajemniczym, obcym języku. No i zaczynają się właśnie owe spekulacje o kontakcie z istotami pozaziemskimi. Analityk do spraw cyberbezpieczeństwa Daniel na ekranie Josh O'Connor orientuje się, że prawdopodobnie jest jedyną osobą, która choć nie wie, jak to możliwe, rozumie ten język i może przetłumaczyć go na angielski. Jego zdaniem ludzkość ma prawo poznać prawdę, więc postanawia upublicznić przesłanie od obcych. Ta decyzja prowadzi go do konfliktu ze stroną rządową, reprezentowaną przez agenta Scanlona, w tej roli Colin Firth, która nie cofnie się przed niczym, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. Ten film zobaczycie już od najbliższego piątku, a z kolei od środy tej kolejnej, 17 czerwca. No to co się dla fanów Toy Story, bo to piąta odsłona tej animacji. Zabawki powracają w filmie Disneya i Pixara, w którym to na scenę wkracza technologia. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Tym razem czeka je wyzwanie w postaci świata technologii. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki muszą zmierzyć się z rzeczywistością, w której uwagę dzieci coraz częściej przyciągają elektroniczne gadżety. Czy tradycyjne zabawki odnajdą się w erze ekranów? O tym przekonacie się, oglądając Toy Story 5. A jeżeli chodzi o to, co w nieco dalszej perspektywie, no to na przykład 19 czerwca coś dla fanów horroru, czyli Backrooms bez wyjścia. Jeden z największych fenomenów internetu, obejrzana ponad 100 milionów razy seria filmów grozy, wkracza na wielki ekran. Kane Parsons, znany też jako Kane Pixels, który jako 16-latek stworzył serię internetowych filmów grozy, przedstawia jeden z najbardziej oryginalnych i przerażających horrorów ostatnich lat. Gdzieś obok naszego świata istnieje inny, równoległy, nieskończony labirynt pozornie pustych korytarzy. Módl się, by tam nie trafić. Tak można przeczytać w opisie tego filmu. Robin Hood, koniec legendy, to także jeden z tych, który będzie można zobaczyć w niedługim czasie, czy na przykład na zakończenie roku szkolnego, co się dla fanów kina superbohaterskiego, czyli film Supergirl, Woman of Tomorrow. I jeszcze początek lipca, bo to z kolei nowe Minionki, także wasze ulubione żółte postacie również wracają na wielki ekran. To Minionki i Straszydła, dokładnie od 3 lipca. Tych filmów się spodziewajcie, to możecie zobaczyć się w Kinie Odeon, a kolejna audycja Kinożercy już za tydzień.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Timberjack. Świadczymy usługi wycinki drzew, samosiejek, karczowania. Mulczowanie terenu mulczerem powierzchniowym w Głębnym. Sprzedaż drewna opałowego, kominkowego. Timberjack. Krzysztof Żakowski. Telefon 694 850 493.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Odpaliliśmy

0: z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
4: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii, Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Witamy w kolejnej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Dziś moim i Państwa gościem jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Bo zostajemy w tematyce takiej, powiedziałbym, walijkowej, bowiem tych warzyw jest chociażby na targowisku miejskim coraz więcej i będzie ich coraz więcej, no bo sezon dopiero zaczyna się rozkręcać. Pojawiła się fasolka szparagowa i o niej chciałbym teraz z Tobą porozmawiać, bo podobno można ją przygotować nie tylko z bułką tartą.
4: No oczywiście, że nie tylko z bułką tartą. Możemy ją przygotować na wiele różnych sposobów i dzisiaj sobie takie dwa sposoby powiemy. Pierwsza to będzie, można powiedzieć, ciepła sałatka, tak naprawdę można powiedzieć danie główne praktycznie, bo będzie to fasolka szparagowa z młodymi ziemniakami, z jajkami i z koperkiem.
3: Czyli jak ją przygotować w najprostszy sposób, bo jeszcze będę chciał zapytać o to, czy ta fasola to jest lepsza, ta żółta, czy ta zielona, ale o tym trochę później porozmawiamy.
4: No to o tym później. Najpierw zrobimy sobie obiad, można powiedzieć, bo to w zasadzie jest pełnowartościowy posiłek. Mamy tam i białko, i węglowodany, i mnóstwo świeżych ziół. Potrzebujemy na 4 porcje, 500 gram fasolki szparagowej, 600 gram młodych ziemniaków, 4 jajka, pęczek rzodkiewki, pęczek szczypiorku i pęczek koperku. Do tego potrzebujemy do przygotowania sosu, takiego dressingu, 4 łyżki oliwy, łyżkę musztardy francuskiej, sok z połowy cytryny, łyżeczkę miodu i świeżo mielony pieprz.
3: To teraz trzeba to tylko tak ładnie i zgrabnie połączyć, bo to brzmi znajomo, ale jestem ciekawy, jakie to jest
4: połączenie. Dobrze, zaczniemy od młodych ziemniaków. Musimy je bardzo dokładnie wyszorować i ugotować w osolonej wodzie około 15-20 minut, tak żeby zrobiło się miękkie. Fasolkę myjemy, końcówki sobie odcinamy i gotujemy około 8 minut. Fasolka musi być miękka, ale musi być nadal chrupiąca.
3: Al dente taka.
4: Jajka gotujemy na pół twardo albo na twardo. Rzodkiewkę w cienkie plasterki kroimy. Przygotowujemy w miseczce dressing, oliwę, musztardę, miód, sok z cytryny, sól, pieprz. Ciepłe jeszcze ziemniaki, jak ugotujemy, wyjmujemy na talerz, kroimy na połówki lub na ćwiartki, łączymy z fasolką, dodajemy rzodkiewkę i część koperku lub szczypiorku. I szczypiorku w zasadzie, bo możemy to też polewamy dressingiem. Na wierzchu układamy jajka i mamy gotowe danie.
3: Gdyby ktoś chciał wiedzieć na pół twarde, jak się gotuje jajko, to ja mogę tutaj dodać od siebie z własnego doświadczenia 3 minuty od zagotowania się wody, w którym są jajka.
4: Dokładnie, tak. Bo jeśli je włożymy, jak już wodę zagotujemy i będziemy je trzymać przez 3 minuty, to nie będą na pół.
3: Nie, do zimnej wody.
4: Ale ty masz swoją metodę.
3: Tak, ja mam swoją metodę, ale się sprawdza, bo jest tak na pół twardo, pół miękko. Także
4: no
3: polecam dołożyć do tego. Dobrze. To jeżeli chodzi o fasolę szparagową. Sałatka do tego też nowalijkowa. Można powiedzieć.
4: Tak, sałatka nowalijkowa, bo cały czas jesteśmy teraz w najlepszym sezonie roku, czyli po kolei pojawiają się nam młode warzywa, więc no będziemy szaleć tak naprawdę.
3: Jak tu w tym momencie zapytam, jak ugotować poprawnie i dobrze fasolę?
4: Jak ugotować fasolkę idealną? W zasadzie to najczęściej wszyscy popełniamy ten sam błąd, po prostu gotujemy ją za długo. Fasolka powinna być chrupiąca, ona powinna zachować tą swoją chrupkość. Dzięki temu jest smaczniejsza i przede wszystkim zachowuje więcej witamin, jak wiele innych warzyw, których nie można rozgotowywać, tak? Mhm. Po ugotowaniu, to jest bardzo dobry

0: smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Niklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli, Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94 i 9.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
6: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama. God.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova, fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
3: W audycji Sekrety Szefa Kuchni goszczę Katarzynę Siekierską, restauratorkę, właścicielkę restauracji Selawi w Sochaczewie. Pozostajemy w temacie fasoli, bowiem czas na nią właśnie się rozpoczyna, jest jej coraz więcej i trzeba to po prostu wykorzystać. Kolejnym daniem, o którym będziemy rozmawiać, to jest fasola szparagowa z pomidorami, z czosnkiem i z buratą, czyli z serem.
4: Tak, to jest danie, które może nam się trochę kojarzyć z kuchnią włoską, ponieważ w ogóle fasolkę szparagową u nas tak naprawdę kojarzymy głównie z bułką tartą, natomiast we Włoszech często się ją podaje z pomidorami, z oliwą, ze świeżym serem. Także no, mamy taki dosyć prosty sposób dzisiaj na to, żeby odkryć to warzywo na nowo i spróbować go trochę inaczej niż tak typowo po polsku,
3: no dobrze,
4: czyli z bułką.
3: Gotujemy, tak jak rozmawialiśmy w poprzednim wejściu, ją tak al dente na ząb, 8-10 minut. Później szybko chłodzimy, aby termicznie tak zamknąć ją w tym...
4: Tak, zachowa nam tak piękny kolor, chrupkość.
3: Dokładnie. I co dalej?
4: Do tego na dużej patelni rozgrzewamy oliwę. W zasadzie to może sobie jeszcze powiemy o składnikach tej naszej fasolki dzisiejszej. Znowu będziemy mieć 4 porcje, takie proporcje podamy. Fasolka szparagowa 500 gram, pomidorki koktajlowe około 300 gram, 2 buraty, czosnek, 3 ząbki, oliwa, 4 łyżki oliwy, garść liści świeżej bazylii, sok z połowy z cytryny, sól, no i oczywiście świeżo mielony pieprz. I tutaj fasolkę już ugotowaliśmy, przerzuciliśmy ją do wody zimnej bardzo, na dosłownie minutę i ją wyjmujemy. To też nie tak, że ona tam leży w tej wodzie. Na minutę do zimnej wody przerywamy proces gotowania i wyjmujemy. Na dużej patelni rozgrzewamy czosnek, dodajemy cienko pokrojony, rozgrzewamy oliwę. Dodajemy ten czosnek cienko pokrojony i smażymy dosłownie 30 sekund tak, żeby tylko ten czosnek zaczął pachnieć.
3: Żeby nam nie spalił się.
4: Szybko będzie palił, dokładnie. Dodajemy pomidorki koktajlowe pokrojone na połówki i smażymy jakieś 2-3 minutki, aż lekko zmiękną i zaczną puszczać sok. Do tego dodajemy fasolkę, przez minutkę trzymamy całość na patelni, warzywa połączą ze sobą smaki i doprawiamy solą, pieprzem, sokiem z cytryny. Przekładamy na półmisek, na wierzchu układamy buratę i danie mamy gotowe. Tą buratę warto wyjąć tak z 30 minut przed podaniem z lodówki, bo ona w temperaturze pokojowej będzie tak bardziej kremowa.
3: Dlaczego warto jeść fasolę szparagową?
4: No przede wszystkim dlatego, że jest ona źródłem błonnika, a błonnik wspiera pracę jelit. Może dostarczyć nam nawet 15-20% zapotrzebowania na błonnik w ciągu dnia. Daje nam uczucie sytości, tak? No jak zawsze jest dobrze dużo warzyw zjeść, bo one nam to uczucie sytości podkręcają. Fasolka przede wszystkim jest jednym z najmniej kalorycznych warzyw sezonowych, bo w 100 gramach ugotowanej fasolki mamy zaledwie 30 kalorii. No i oczywiście jest źródłem kwasu foliowego, także zdecydowanie warto. Same plusy.
3: I jak najmniej kalorii. To na koniec zapytam cię, zielona czy żółta?
4: Obie opcje są ok. Natomiast zielona ma więcej witaminy C, ma bardziej wyrazisty smak, jest trochę bardziej chrupiąca, natomiast żółta jest delikatniejsza, jest słodsza i szybciej mięknie w gotowaniu, co trochę nam ten czas gotowania skraca.
3: Czyli tam były podawane proporcje Fasolki na obiad dla czterech osób około pół kilograma, także można zrobić pół na pół, wymieszać i będzie akurat. No może z tym gotowaniem później będzie, ale, ale na pewno będzie dobrze. Najważniejsze jest też to, żeby ona się, tak jak powiedziałaś już wcześniej, żeby ona się nie rozgotowała, żeby to nie było takie maziste później, bo nam się to wszystko...
4: No a z młodymi ziemniakami
3: tak, rozwali na talerzu, ale okazuje się, że nie tylko z bułką tartą można zjeść fasolkę.
4: Nie tylko, ale no nie ukrywam, że ja również kocham fasolkę z bułką tartą.
3: Ale dzisiaj pokazałaś dwa inne sposoby, które po pierwsze są zdrowe, po drugie są smaczne, a po trzecie też wiosenne. No i tak jak słuchałem, lekkostrawne, no bo tutaj o tych kaloriach to jest jak naprawdę bardzo, bardzo mało.
4: Jeśli pominiemy tą bułkę tartą i masło, jak najbardziej.
3: To pomijamy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Przypomnę, Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka restauracji Selawi w Sochaczewie, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki!

0: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
13: Kopelatko w boju.
14: Ty ducha we mnie masz.
12: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
16: Weekend z Radiem Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
18: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
19: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
4: Reklama.

0: serca płyną.
1: Reklama. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią m.in. Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
3: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
6: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzieżyn Helenka 29D.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko złoty 59 za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witamy bardzo serdecznie na Dniach Sochaczewa 2026 roku. Studio plenerowe Radia Sochaczew tradycyjnie przy Sochaczewskim Amfiteatrze, bo tu się będzie dziś działo naprawdę bardzo dużo. Wielu wykonawców, jak choćby o 19.40 Farba, a o 21.00 występ Gwiazdy Wieczoru Urszuli. Ale nim tutaj zaprosimy do amfiteatru, cały czas Dni Sochaczewa dzieją się w innych miejscach naszego miasta, jak choćby na placu Świętego Dominika, gdzie doszło do pierwszego z dwóch przejazdów zabytkowego Jelcza z 1987 roku. Na miejscu jest Monika Figut, która rozmawia z Beatą Furman, dyrektor ZKM Sochaczew.
4: Nasze mobilne, plenerowe studio Radia Sochaczew obecnie na placu Świętego Dominika, bo tu również Dni Sochaczewa w wydaniu zabytkowym. Za chwilę odjedzie pierwszy kurs autobusu naszego jedynego zabytkowego Jelcz M11, a ze mną jest Beata Furman, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej. Pani dyrektor, proszę powiedzieć nam trzy słowa o unikalności tego pojazdu, który tu stoi obok nas.
5: Witam szanownych Państwa. Faktycznie nasz Jelcz jest z 1987 roku. Jeździł na regularnych trasach. Ostatni raz zjechał z linii regularnej w listopadzie 2019 roku. Był remontowany przez 4 lata. Wstępnie remontował go nasz mechanik, pan Stanisław Pazdro, który między innymi w 87 i 88 przyprowadzał do nas te Jelcze z fabryki. Bardzo oddany i sumienny człowiek, dlatego że de facto wszystko mechanicznie zrobił z nim jeden do jednego. Pomagali nam również w tym odtworzeniu go do stanu fabrycznego osoby z MZA z Warszawy. Są to miłośnicy. Warszawa, wiadomo, słynie z tego, że mają kilka tych autobusów zabytkowych. Nawet mogę powiedzieć, że dwóch miłośników z MZA Warszawy, jak Jelcze jeździły u nas na liniach regularnych, jeździli u nas również jako kierowcy.
4: Od początku był taki pomysł, żeby jeden ten pojazd zachować do właśnie takich okazji. Jak on się sprawdza?
5: Tak, faktycznie. Od początku stawialiśmy na to, że przynajmniej jeden z tych wszystkich Jelczy, które mieliśmy, zostawimy dla siebie. Sprawdza się dobrze, tylko że jak to zabytek, czasami różne psikusy mamy, między innymi na nocy muzeów również nam chwilowo stanął, ale przywróciliśmy go szybko do użytku. Ludzie byli przeszczęśliwi, przesiadali się z tych nowych autobusów do tego zabytku, chociaż w nim jest głośno, ale jednak zabytek to zabytek.
4: Trzymamy kciuki. Ja tylko dodam, że dziś dwa kursy Jelcza zabytkowego, Jelcza M11, jutro również 14-16. Zapraszamy, bo to darmowe przejazdy.
5: Tak, serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że z przewodnikiem. W dniu dzisiejszym jeździ już przewodnik z PTTK Sochaczewskiego. Jutro przewodnikiem będzie pan dyrektor muzeum, także serdecznie Państwa zapraszamy.
4: A zapraszała Beata Furman, dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: To nasze pierwsze łączenie ze studia plenerowego Radia Sochaczew. Będziemy relacjonować to, co dzieje się w Sochaczewskim Amfiteatrze. Będą goście, ale będziemy też mówić o tym, co dziać się będzie w innych częściach naszego miasta, jak choćby w Sochaczewskim Centrum Kultury.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.

0: Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletservice.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witamy po raz drugi z studia plenerowego Radia Sochaczew, które dziś gości na Dniach Sochaczewa przy Sochaczewskim Amfiteatrze, a z nami Julia Kuligowska, kierownik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta w Sochaczewie, główna tutaj organizatorka z ramienia Sochaczewskiego Ratusza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Najpierw zapytam o to, kiedy rozpoczynają się przygotowania do Dni Sochaczewa, bo to, co mamy dziś w Sochaczewskim Amfiteatrze, to już jest ten produkt finalny, ale nie zaczyna się to na pewno tydzień przed.
4: Tak, dokładnie. Tak naprawdę przygotowania zaczynamy we wrześniu, październiku, czyli praktycznie rok przed wydarzeniem. I jest przy tym bardzo, bardzo dużo pracy. Rok przed tak naprawdę. Po zakończonych dniach Sochaczewa już przygotowujemy się do następnych. Na ten moment, już na kolejny rok mamy zabukowanych artystów.
3: O, proszę bardzo. Czy jest szansa, żeby ich zdradzić?
4: Jeszcze nie.
3: Dobrze, Farba Urszula, czy jutro Rafał Brzozowski byli już zakontraktowani, można powiedzieć, w zeszłym roku. Były jakieś komplikacje?
4: Nie było żadnych komplikacji, natomiast dzisiaj, parę godzin temu, dostałam informację od menadżera Rafała Brzozowskiego, że Rafał nie przyjedzie sam, tylko będzie u nas jutro z całym Big Bandem, także też bardzo miło, powiedzieli, że tutaj dla Sochaczewa przyjadą jakby większą ekipą.
3: Rafał Brzozowski już był w Sochaczewie raz, a dzisiaj, jutro będzie tutaj występował o godzinie 19.40 bodajże.
4: Tak, dokładnie, 19.40, 14 czerwca.
3: Wszystko jest jak w szwajcarskim zegarku, idzie zgodnie z planem. Słoneczna, piękna pogoda zachęca do tego, żeby przyjść do Sochaczewskiego Amfiteatru. Pani Julio, proszę powiedzieć, jakie tutaj atrakcje są dla Pani szczególnie ciekawe?
4: Na pewno cała strefa gastronomiczna, a przede wszystkim strefa Wesołego Miasteczka tutaj na bulwarach i na ulicy Traugutta. Również można zajrzeć do naszych partnerów, ponieważ mają bardzo tutaj ciekawe stoiska. No i też mamy wydarzenia oczywiście towarzyszące. Jeszcze dzisiaj o 16 można przejechać się zabytkowym Jelczem M11. I później zaczynają się koncerty na amfiteatrze.
3: Dziś Farba, między innymi Urszula, jutro Kabaret K2. Wracają kabarety w ogóle. To jest coś, o czym też trzeba powiedzieć.
4: Tak, staramy się, żeby zawsze właśnie w niedzielę tego ostatniego dnia przynajmniej tutaj wystąpił u nas jeden kabaret.
3: Na jaki zespół Julia Kuligowska czeka szczególnie?
4: Myślę, że na jutrzejszą gwiazdę wieczoru Irę.
3: Czyli na rokowo.
4: Tak, dokładnie.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy. W studiu Radia Sochaczew, przy Sochaczewskim Amfiteatrze gościliśmy główną sprawczyni tutaj tego całego zamieszania, osobę odpowiedzialną za to, żeby tu wszystko grało jak w szwajcarskim zegarku, Julia Kuligowska, kierownik Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miasta. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam na Dni Sochaczewa.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9

0: autopromocja.
1: Halo, halo, nasi młodsi słuchacze, jesteście tu? Zapraszamy do kącika najpiękniejszych historii. Razem z Radiem Sochaczew wybierzecie się po krainie pełnej przygód i magii. Radio czyta dzieciom w każdą niedzielę po 18:00.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Mistrz kominiarstwa Paweł Mittelstedt wykonuje usługi kominiarskie w pełnym zakresie na terenie Sochaczewa i okolic dla instytucji użyteczności publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i osób indywidualnych. Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy w zakresie usług kominiarskich, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego Pawła. Telefon 502 142 122. 502 142 122.
8: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
9: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
11: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Uwaga! W związku z prognozowanymi na 14 czerwca niekorzystnymi warunkami pogodowymi organizatorzy podjęli decyzję o zmianie terminu Dnia Dziecka w Żelazowej Woli. To decyzja podyktowana troską o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort wszystkich uczestników. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy i zapraszamy w nowym terminie 21 czerwca od 10 do 17. Do zobaczenia na Dniu Dziecka w Żelazowej Woli już 21 czerwca.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witamy ze studia plenerowego Radia Sochaczew, Sochaczewski Amfiteatr. To tu dziś jest serce tegorocznych dni Sochaczewa. Jest impreza, jest zabawa, to wszystko powoli się rozkręca. A w naszym studiu dwójka prowadzących, czyli Sebastian Wątroba. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: I Jakub Okraska.
5: Dzień dobry.
3: Panowie, po raz drugi prowadzicie razem w duecie Dni Sochaczewa. Sebastian Wątroba w większości chyba słuchaczy kojarzy się z serialami jako były policjant, gra policjanta W11, Wydział Śledczy Lombard czy Kryminalni. Do którego z tych seriali jest panu najbliżej?
4: No, wydaje mi się, że najbliżej do W11, bo jednak to było 10 lat produkcji, no to kawał życia. Ale bardzo lubię Lombard, bo tam mam przyjemność grać z przyjaciółmi, choćby właśnie ze Zbyszkiem Buczkowskim. Grałem też w takim serialu Komisariat, tam też fajna ekipa była, też moi przyjaciele Konrad Marszałek, Kamila Boruta, więc każdy serial to jest coś nowego, no ale jednak W11 to było 10 lat i taka wizytówka.
3: Zawodowy policjant musi bardzo udawać na planie filmu grać policjanta.
4: No, na pewno przychodzi to z dużą łatwością, bo na co dzień wykonywałem ten zawód. Natomiast już zadania aktorskie są dla mnie wyzwaniem, ale ja nie boję się wyzwań, więc myślę, że jakoś sobie radzę. O tym najlepiej świadczą ciepłe komentarze, które do mnie docierają poprzez social media, czy też inne strony.
3: Jakim wyzwaniem jest prowadzenie po raz drugi z rzędu Dni Sochaczewa?
4: Ja bardzo lubię takie wyzwania, a tym bardziej, że tutaj mam tą wielką przyjemność prowadzić to razem z Kubą, który jest po prostu genialny. W tamtym roku przez 3 dni naprawdę bardzo fajnie nam się współpracowało i bardzo się ucieszyłem na informację, że właśnie będę miał przyjemność w tym roku również z Kubą spędzić te 3 dni na scenie. Także jak się ma takiego fajnego partnera obok siebie, to każde prowadzenie imprezy jest naprawdę bułką z masłem.
3: Jakub Okraska, na co dzień pracownik Urzędu Miasta w Sochaczewie, jak tobie się prowadzi, bo też dla ciebie jest to druga impreza pod tytułem Dni Sochaczewa.
6: Dokładnie. W ubiegłym roku miałem taką możliwość poprowadzenia tego wydarzenia i tu, tak jak zostało wspomniane z Sebastianem, była to dla mnie wspaniała okazja do tego, żeby zaczerpnąć również tego profesjonalizmu od Sebastiana. No i tutaj ja również bardzo się ucieszyłem w momencie, kiedy usłyszałem, że będę miał w tym roku również taką okazję i to również z Sebastianem. Stąd też ja jestem podekscytowany. Dzisiaj drugi dzień, więc na pewno będzie petarda.
3: Panowie, i kiedy zaczyna się wasza praca, jeżeli chodzi o przygotowania do prowadzenia takiej imprezy?
4: No już właściwie parę dni wcześniej, bo Kuba tutaj czuwa nad scenariuszem, ten scenariusz sobie gdzieś tam naczytujemy, więc już właściwie Kuba dużo wcześniej zaczyna przygotowania. Ja w pierwszym tygodniu przed imprezą bardzo lubię mieć już scenariusz, bo wtedy jest czas na to, żeby ewentualnie jeszcze jakieś poprawki, coś dopytać, a w dniu imprezy to tak spotykamy się godzinkę wcześniej, żeby sobie omówić ten start i początek, a potem już systematycznie sobie przechodzimy etap po etapie, wejście po wejściu.
3: Zapytam was teraz tak prywatnie czysto, która gwiazda tegorocznych Dni Sochaczewa, czy to sobota, czy niedziela, czy wczoraj, jest dla was najbliższa ciału, na którą czekacie po prostu tak prywatnie?
6: Ira. Zdecydowanie Ira, ale muszę powiedzieć, że każdy z artystów tutaj wkłada całe serce i to widać, i słychać, więc tak naprawdę jeżeli tutaj Państwo będą z nami, posiedzą, posłuchają, to zdecydowanie będą Państwo mieli piękną muzyczną ucztę.
4: Ja również bardzo chętnie zobaczę Irę, bardzo chętnie też zobaczę Urszulę. W ogóle to są tak niesamowite sytuacje. W tamtym roku na przykład miałem przyjemność zapowiadać moich serdecznych przyjaciół, chłopaków z Poparzeni Kawą 3, z którymi przyjaźnimy się od ponad 15 lat. Więc to są też takie fajne, czy chłopaki z Voxu, no, cudowne chwile. Ale muszę powiedzieć, że też bardzo jestem pod wrażeniem lokalnych grup muzycznych, szczególnie wczoraj Szanty, to było coś niesamowitego po prostu w wykonaniu orkiestry i chóru. Albo ten właśnie jazzowy koncert, no coś niesamowitego, także naprawdę warto tu być, bo jest bardzo różnorodny program i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Pogoda się unormowała, jest naprawdę przyjemnie, nie jest za zimno, nie jest za gorąco, w sam raz, żeby wybrać się do nas tutaj, odwiedzić namiot Radia Sochaczew i być na tegorocznych dniach Sochaczewa. Panowie, dobrego prowadzenia, dobrej imprezy wam życzę. Bawcie się nie mniej dobrze i przyjemnie jak mieszkańcy naszego miasta. My za chwilę ponownie zawitamy na plac Świętego Dominika, bo tam cały czas jeździ zabytkowy Jelcz z 1987 roku. Na miejscu jest Monika Figut.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
6: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew na Rutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Dni Sochaczewa rozkręcają się na dobre z minuty na minutę. Piękna, słoneczna pogoda tu w amfiteatrze. Dzieje się naprawdę już bardzo dużo, a mieszkańców naszego miasta przybywa cały czas i mamy nadzieję, że te wszystkie miejsca siedzące wypełnią się do ostatniego. W studiu Radia Sochaczew gościmy jednego ze sponsorów studia Radia Sochaczew, czyli Agencję Pracy Tymczasowej Fairplay Group. Z nami są Rafał Sokołowski, współwłaściciel firmy. Dzień dobry.
4: Witam, dzień dobry, witam serdecznie.
3: I Sylwia Milczarek, kierownik biura. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
3: To najpierw porozmawiamy o firmie Fairplay Group. Jesteście już od jakiegoś czasu na terenie Sochaczewa, rekrutujecie osoby na różne stanowiska do różnych firm i wspieracie tego typu inicjatywy, jakim na pewno są Dni Sochaczewa. Dlaczego?
4: Zgadza się, panie redaktorze. Wspieramy, gdyż Sochaczew jest nam bardzo bliski i tak naprawdę to nie chodzi tylko o promowanie firmy, ale promowanie idei, zasad fair play, promowanie inicjatyw, które są dla ludzi i są prospołeczne.
3: Wy w swoim haśle nawet macie takie zdanie: zapamiętaj, gramy fair play.
4: Dokładnie, dokładnie. Zgadza się.
3: Pani Sylwia Milczarek, kierownik biura, proszę powiedzieć osób, na jakie stanowiska w tym momencie potrzebujecie najbardziej?
5: Z racji tego, że nasza firma cały czas się rozwija i wchodzimy na różne rynki, tak, każdego mieszkańca, pracownika zapraszamy do nas, każdemu staramy się dostosować ofertę pracy, każdemu pomóc, więc nasze drzwi dla każdej osoby są otwarte.
4: I to nie są tylko stanowiska czysto produkcyjne. Coraz więcej osób odwiedza nas, które poszukują pracy, przychodzą do nas i tak naprawdę to my szukamy dla tych osób pracę. Tak więc są to stanowiska specjalistyczne, administracyjne, biurowe. Tych ofert mamy coraz więcej. Wypływamy coraz szerzej na rynek polski, tak więc już jesteśmy coraz częściej widywani i w Poznaniu, i w Bydgoszczy, i w Piotrkowie, i w Gliwicach, tak więc już nie tylko Sochaczew, natomiast Sochaczew jest nam najbardziej bliski i chcemy tutaj promować, tak jak panie redaktorze, pan wspomniał, szczególnie nasz Sochaczew, chcemy wspierać młodych ludzi, stąd też inicjatywy sportowe, inicjatywy dla dzieci i no wiadomo, agencja dla naszych mieszkańców.
3: Obsługujecie, można powiedzieć, firmy z powiatu sochaczewskiego i nie tylko, ale skupmy się na powiecie sochaczewskim. Ktoś, kto teraz, załóżmy, nas słucha i szuka pracy, zapyta się, jak dojechać, a wy to gwarantujecie.
4: Dokładnie tak. Zapewniamy pełną obsługę od A do Z od początku, czyli rekrutacja, dokumenty, administracja, dojazd, również zakwaterowanie. Tak więc można by powiedzieć pełną obsługę kompleksowo, włącznie z opieką koordynatora na obiekcie.
3: Pani Sylwia, w takim razie gdzie można się zgłosić, jeżeli chodzi o zmianę pracy, jeżeli ktoś szuka pracy, tak jak pan Rafał powiedział, chciałby zmienić i przyjść do was, żebyście zajęli się jego sprawą?
5: Zapraszamy w Sochaczewie oczywiście na ulicę Rejmonta 16A, zapraszam serdecznie. Ja przywitam takiego naszego gościa. Będziemy starać się odpowiedzieć na wszelkie pytania, wszelkie wątpliwości i podstosować ofertę pod naszego kandydata.
3: Dziękuję bardzo za to, że znaleźliście czas, aby odwiedzić studio Radia Sochaczew. Przypomnę, gościliśmy przedstawicieli Agencji Pracy Tymczasowej Fairplay Group z Sochaczewa, Rafał Sokołowski i Sylwia Milczarek. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękujemy bardzo. Miłego
5: dziękujemy
4: dnia.
5: Bardzo.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
7: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Kolejne łączenie ze studia plenerowego Radia Sochaczew, które dziś jest przy Sochaczewskim Amfiteatrze. To tutaj jest główna scena wydarzeń tegorocznych Dni Sochaczewa. My po raz drugi łączymy się z placem Świętego Dominika. Tam jest Monika Figut, która jeździ odrestaurowanym Jelczem z 1987 roku, a obok niej kolejny gość.
4: Trwają Dni Sochaczewa w różnych miejscach, nie tylko na bulwarach i na Podzamczu, również na placu Świętego Dominika. To właśnie stąd kursy darmowe, przejazdy z zabytkowym Jelczem M11. Za chwilę pierwszy taki przejazd, a ze mną jest przewodnik, jednocześnie prezes oddziału PTTK Sochaczew, Michał Wrocławski, który będzie dzisiaj opowiadał właśnie podróżnym o Sochaczewie. I co pan opowie? Jaka trasa?
5: Dzień dobry, dziękuję za powitanie. Tak, dzisiaj zastępuję swojego kolegę Radka Jarosińskiego z muzeum i mam taki trochę swój przewodnicki debiut. Trasa od centrum po Boryszew z powrotem do centrum i zahaczymy jeszcze pewnie o Trojanów. Jak słuchacze, jak uczestnicy przejażdżki nie będą znudzeni, to pewnie zajedziemy aż na Trojanów, 600-lecia, Staszica, wrócimy tutaj znowu do centrum. Pierwszy przejazd o 14, kolejny o 16.
4: Ale jakie będą te opowieści? Głównie ślady wojny, czy nie tylko?
5: Nie tylko. No wiadomo, Sochaczew naznaczony jest wieloma obiektami czy miejscami związanymi z wojnami różnymi, ale to nie tylko będą historyczne miejsca, to są też miejsca, które związane są z funkcjonowaniem miasta i różnymi tradycjami.
4: Proszę jeszcze powiedzieć, w jaki sposób sochaczewianie mogą wziąć udział w tych przejażdżkach. No dziś już to nie, bo za chwilę odjeżdża pierwszy kurs, no ale jutro 14-16 można wyruszyć. To jak to zrobić?
5: Myślę, że nawet na dzisiejszy kurs na 16, jeśli ktoś by miał bardzo ochotę, to trzeba podejść do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy Walk nad Bzurą. Tam są rozdawane darmowe bilety. Dzisiaj jeszcze na godzinę 16, a jutro na 14 i 16.
4: Zapraszamy serdecznie i zachęcamy gorąco, bo to bardzo fajna, atrakcyjna forma poznania historii naszego miasta. Ze mną był i rozmawiał Michał Wrocławski, szef sochaczewskiego PTTK.
5: Dziękuję bardzo.
3: Zapraszamy do przechodzenia na Sochaczewski Amfiteatr. Jest naprawdę bardzo piękna pogoda. Padało co prawda wcześniej, ale już jest słonecznie, jest ciepło. A mieszkańców, tak jak patrzę tutaj z wysokości naszego studia Radia Sochaczew, przybywa z minuty na minutę. Atrakcji jest naprawdę masa i dla najmłodszych, i dla tych nieco starszych, i już dla dorosłych mieszkańców naszego miasta.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.

0: Reklama.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem programu jest Spawmex, Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
0: Reklama.
9: Ja się

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witamy po raz kolejny ze studia Radia Sochaczew. Jesteśmy w sochaczewskim amfiteatrze, bo tu są główne wydarzenia związane z tegorocznymi dniami Sochaczewa. A w studiu Radia Sochaczew witam Łukasza Bogdana, kierownika do spraw PR-u firmy Skynet, partnera studia plenerowego Radia Sochaczew, a także całych dni Sochaczewa. Dzień dobry.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
3: Po raz drugi jesteście na dniach Sochaczewa ze swoim błękitnym stoiskiem w Alei Głównej w ulicy Podzamcze. Rozumiem, że pierwszy rok przyniósł oczekiwane efekty i stąd wasza decyzja o tym, żeby kontynuować to dzieło.
4: Jak najbardziej. Nasz namiot niebieski jest widoczny z daleka, świeci się, jest przy samym wejściu, więc możecie nas odwiedzać. Obok nas są fantastyczni wystawcy, a przede wszystkim odwiedzają nas fantastyczni uczestnicy Dni Sochaczewa.
3: Proszę przypomnieć, czym firma Skynet się zajmuje, bo rozwijacie się z miesiąca na miesiąc, coraz mocniej odznaczacie swoje piętno na terenie powiatu sochaczewskiego.
4: Firma Skynet to przede wszystkim dostawca usług światłowodowych zarówno dla domu, jak i dla firm, ale to również przede wszystkim jakość, którą dostarczamy do domu, ponieważ w województwie mazowieckim jesteśmy numer jeden, jeżeli chodzi o jakość, szybkość łącza.
3: Dlaczego w takim razie warto skorzystać z waszej oferty, jeżeli chodzi o światłowód?
4: Jeżeli miałbym powiedzieć Ci to w kilku słowach, to przede wszystkim uważam, że ze względu na gwarancję prędkości. W odróżnieniu od innych operatorów, u nas gwarancja prędkości jest minimum 80% od wartości na umowę, więc jest to absolutna nowość i absolutny hit na polskim rynku i jesteśmy w tym temacie absolutnie bezkonkurencyjni.
3: Do kogo skierowana jest Wasza oferta?
4: Nasza oferta skierowana jest zarówno dla zwykłego domu, jak i dla firm. Czyli tak naprawdę oferta skierowana jest do wszystkich osób, ludzi, podmiotów, które potrzebują internetu.
3: Spory sztab ludzi firmy Skynet jest tam pod błękitnym namiotem. Oni są do waszej dyspozycji. Oni są po to, żeby z wami porozmawiać, doradzić i zdiagnozować problem. Jeżeli macie taki problem z internetem w swoich miejscach zamieszkania czy w swoich firmach, ale macie też przygotowaną ofertę dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Widziałem, że cieszy się dużą popularnością.
4: Tak, zdecydowanie mamy dzisiaj atrakcję w postaci koła fortuny. Jak wiadomo, fortuna kołem się kręci, więc dzięki jednemu zakręceniu możesz wygrać ciekawe nagrody, gadżety związane ze Skynetem, ale nie tylko.
3: I każde kręcenie wygrywa.
4: Tak jest, zgadza się. Nie ma tutaj pustego kręcenia.
3: Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia namiotu firmy Skynet, która, przypomnę, jest sponsorem studia plenerowego Radia Sochaczew na tegorocznych dniach Sochaczewa, a w naszym studiu gościliśmy przedstawiciela tej firmy, kierownika do spraw PR-u Łukasza Bogdana. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję serdecznie.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Niskie ceny dla Ciebie w Gram Market. Kiełbasa bez osłonki JBB tylko 1,59 zł za 100 gramów. Ogórki szklarniowe 3,99 zł za kilogram, a serek puszysty Twój Smak Piątnica 3,49 zł za opakowanie 150 gramów. Najniższa cena z 30 dni 4,99 zł. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje, aluminium. Młodzież Helenka 29D.
14: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witamy po raz kolejny ze studia plenerowego Radia Sochaczew, które dziś, przypomnę, gości przy sochaczewskim amfiteatrze, z którego wydobywają się dźwięki typowo francuskie. Sochaczewskie Centrum Kultury właśnie teraz, kiedy mówię do Państwa te słowa, wychodzi na scenę, a w naszym studiu witamy przedstawicieli sponsora studia plenerowego Radia Sochaczew, firmę Dom Plus. Jest z nami właściciel Kornel Kołucki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Oraz pani Karolina Świerczewska, menadżer projektu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Zaczniemy od pani Karoliny, bo pięknie świeci nam ten wasz błękitny namiot Dom Plus, a w nim jest wiele ciekawych rzeczy, od najmłodszych po nieco starszych.
5: Tak, zapraszamy do naszego błękitnego namiotu. Jesteśmy tuż przy scenie i dzisiaj zapraszamy zwłaszcza na kawę, na coś słodkiego, na rozmowę przy tej kawie o naszej najnowszej inwestycji. A dzieci w tym czasie na malowanie buziek, tatuaże, no i jak zwykle po nasze błękitne balony.
3: Piękna, słoneczna pogoda, nie jest za gorąco, a wy macie przygotowane iście takie, powiedziałbym, plażowe leżaki, gdzie można też sobie spocząć i posłuchać tego na przykład, co akurat jest w amfiteatrze.
5: Tak, zapraszamy do naszej strefy chilloutu, można poleżeć na leżaku i napić się kawy.
3: A przy okazji można porozmawiać o nowej inwestycji, jaką firma Dom Plus Developer w tym momencie realizuje. Chodzi o inwestycję przy ulicy Partyzantów w Sochaczewie. Panie Kornelu, chciałbym zapytać o to, jakie mieszkania są w tym momencie do zaoferowania.
4: My mamy mieszkania dwupokojowe. To są jedyne mieszkania, jakie zostały nam w tym momencie w ofercie. Od 38 do 44 metrów. Jest to osiedle praktycznie w sercu miasta, mimo tego otoczone zielenią, więc świetne miejsce do życia. Osiedle zamknięte, mamy na osiedlu rowerownię, mamy garaże wolnostojące, mamy miejsce do rekreacji. Także super lokalizacja dla rodzin, dla singli, dla młodych małżeństw.
3: I co ważne, mieszkania są z windą.
4: Tak, dokładnie. Mamy też windy w budynkach cichobieżne.
3: Osiedle zamknięte, czyli tam wszystko będzie jak gdyby pod kontrolą, mamy na myśli dzieci, prawda?
4: Tak, dokładnie. Brama na pilota, nikt niepowołany nie wjedzie na osiedle. Bezpiecznie, blisko centrum i jednocześnie zielono.
3: No i trzeba tutaj też powiedzieć o kwocie, od jakiej kwoty już można takie mieszkanie u was nabyć.
4: Tak, do końca miesiąca mamy super cenę 9100 zł za metr, także zapraszamy na rezerwację. Można nas spotkać dzisiaj od godziny 16 do 21 i jutro również od 16 do 21 tutaj na Muszli w Sochaczewie.
3: Zapraszamy do tego, żeby porozmawiać, żeby zobaczyć te nowe mieszkania, które powstają przy ulicy Partyzantów w Sochaczewie. Wszędzie blisko do centrum, blisko do najważniejszych punktów. Blisko, także naprawdę bardzo korzystna oferta. Gdyby ktoś dziś czy jutro jednak z różnych tam powodów nie mógł podejść do waszego namiotu, które jest usytuowane w głównej alei na ulicy Podzamcze, to jak może się z wami skontaktować?
4: Zapraszamy na naszą stronę domplus.pl, gdzie znajdziecie Państwo kontakt, jest telefon, jest mail. Zapraszamy również do biura na Żeromskiego oraz w Warszawie na Grzybowskiej.
3: Można przyjść z całymi rodzinami, rodzice porozmawiają o nowym mieszkaniu z panem Kornelem, a pani Karolina zajmie się najmłodszymi, bo dla nich też jest sporo atrakcji pod błękitnym namiotem firmy Dom Plus, które, przypomnę, jest sponsorem studia plenerowego Radia Sochaczew podczas tegorocznych Dni Sochaczewa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy.
5: Dziękujemy.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witamy ponownie, tu studio Radia Sochaczew. Jesteśmy, przypomnę, przy Sochaczewskim Amfiteatrze. Ta francuska muzyka to wykonanie Sochaczewskiego Centrum Kultury, które teraz ma swój czas i swój moment. My na chwilę przenosimy się do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Tam jest Monika Figut na wernisażu Sławka Burzyńskiego i jej gość.
4: Studio mobilne Radia Sochaczew na Dniach Sochaczewa odwiedziło Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, bo tu miał miejsce wernisaż wystawy prac, powiem tak jak wszyscy mówią, Sławka Burzyńskiego. Ze mną jest Beata Tarka z muzeum, z tego co wiem, pomysłodawczyni tej wystawy.
5: Może inspiratorka, tak? Inspiratorka działań. Rzuciłam pomysł się spodobał i zaczęliśmy zespołowo twórczo pracować nad tym, żeby ta wystawa mogła powstać. Myślę, że ona nie mogła nie zaistnieć. No, Sławek Burzyński, sochaczewianin, człowiek, który wniósł w kulturę Sochaczewa, myślę, w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku, strasznie to brzmi już, ale zapisał się na takiej karcie historii w kulturze Sochaczewa, myślę, i no my jako muzeum nie mamy chyba innego wyjścia, jak właśnie takie osoby pokazywać młodemu pokoleniu, tak żeby pamięć o Sławku nie zniknęła. Nas nie będzie, będzie wystawa, młode pokolenie może połknie tego bakcyla, może pójdzie śladem Sławka, właśnie może on będzie takim pomostem do nowych sław.
4: To, co dzisiaj tak bardzo wybrzmiało, też jeżeli chodzi o Sławka Burzyńskiego, to nie tylko jego osobowość specyficzna, pełna humoru, ale takiego przewrotnego, skrytego, ale to, że on był taki renesansowy, czyli był człowiekiem wielu sztuk.
5: Tak, wszyscy to podkreślają właśnie, że to człowiek renesansu, człowiek artysta wielowymiarowy, malarz, satyryk, felietonista, dziennikarz radiowy, prasowy, człowiek orkiestra.
4: Orkiestra dosłownie, bo jeszcze się okazało, że grał całkiem dobrze na dwóch instrumentach. To proszę powiedzieć jeszcze, do kiedy sochaczewianie mogą oglądać tę wystawę?
5: Będziemy gościć wystawę Sławka do 8 sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkich tych, którzy mają jeszcze coś do powiedzenia na temat Sławka. Może mają jego pracę w swoich domach. Byłoby bardzo miło.
4: Zachęcała Beata Tarka z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą.
5: Dziękuję.
3: A my zapraszamy do tego, aby odwiedzać sochaczewskie bulwary, Sochaczewski Amfiteatr. Za chwilę kolejni goście, którzy odwiedzą nasze studio plenerowe Radia Sochaczew.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Witamy po raz kolejny ze studia plenerowego Radia Sochaczew. Jesteśmy na dniach Sochaczewa. Sochaczewski Amfiteatr, a na nim dzieci i młodzież Sochaczewskiego Centrum Kultury. Nie dziwi więc nasz dzisiejszy gość, czyli pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, pełniąca obowiązki dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
3: Ile przygotowań było do tego, aby dziś zaprezentować się mieszkańcom naszego miasta?
4: Chwilka. U nas to wszystko chwilka trwa. Nie, żartuję. Oczywiście dużo pracy dzieciaki włożyły, instruktorzy dużo pracy włożyli. To nie jest jedyny nasz występ. Wczoraj mieliśmy występ duetu Jola Kawczyńska, Wiktor Szczepanik. To było też wyzwanie dla nich, ponieważ trzeba było przygotować bardzo duży, długi jak dla Wiktora repertuar, ponieważ dotychczas nie zmierzył się z tak obszernym programem, ale koncert był fantastyczny. Publiczność dopisała i wspierała oklaskami Wiktora. Dzisiaj natomiast prezentujemy projekt Francuski Wieczór, w którym biorą udział młodzi artyści Sochaczewskiego Centrum Kultury grupy Fan Art, którą kieruje Jola Kawczyńska, oraz zespołu tanecznego Abstrakt pod kierownictwem pani Moniki Osieckiej-Jaworskiej.
3: No właśnie, widzę Piotra Milczarka, jest Ania Wolińska.
4: Zgadza tak, się. I Jola Kawczyńska przy fortepianie.
3: I ten wykonawca młody, zdolny.
4: Mateusz Targaszewski.
3: Wy zawsze jesteście obecni, mówię o SCK, na dniach Sochaczewa, prezentujące mieszkańcom naszego miasta to, co przygotowujecie przez wiele, wiele miesięcy. Zapytam panią jako osobę, która zaczęła pełnić obowiązki dyrektora SCK, o najbliższe plany Sochaczewskiego Centrum Kultury.
4: No już niebawem, bo w sobotę koncert jednej z wykonawczyń właśnie tutaj, która występowała na scenie, będzie Magdalena Ziółkowska w ramach cyklu Kontrast Młodych. Wystąpi na koncercie o godzinie 19 z repertuarem polskiej piosenki. Myślę, że też będzie piękny, miły wieczór. Będą zaproszeni goście. Towarzyszyć na fortepianie Magdalenie będzie Karol Połeć. Muzyka absolutnie na żywo. I młodzi artyści, nie chciałabym tylko kogoś pominąć. Janek Szymański, Marcelina Kuśmider, właśnie Mateusz Targaszewski i nie wiem, a Wiktor Szczepanik jeszcze będzie występował tego wieczoru, także bardzo miły wieczór, zapraszamy do rezerwacji miejsc.
3: Naszą rozmowę w ogóle powinienem rozpocząć od gratulacji
4: o przejęcia
3: funkcji dyrektora. Plany są, z tego co wiem, ambitne.
4: Dużo mamy pomysłów. Myślę, że jesteśmy bardzo kreatywną grupą, zespołem bardzo zgranym i myślę, że dużo rzeczy nam się uda stworzyć, takich, które będą mieszkańcy miasta mogli oglądać.
3: To tak na koniec, czego pani życzyć?
4: Myślę, że szczęścia na pewno. Pracy to już mamy dużo, więc pracy nie. Ale takiego spokoju, może spokoju w pracy, żebyśmy mogli spokojnie wszystkie swoje plany zrealizować.
3: To spokoju, zdrowia i nowych pomysłów, i nowych innowacji. Pani życzę, Magdalena Franaszek-Niewiadomska, pełniąca obowiązki dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury, była gościem w studiu plenerowym Radia Sochaczew. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
6: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
0: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem programu jest Spawmex. Michał Orzuk. Kompleksowe usługi spawalnicze, konstrukcje aluminium. Młodzież Helenka 29D.
5: Reklama. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
11: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
12: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
13: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
14: Szkoda czasu i atłasu, jak to mówią, więc my także bez zbędnego marudzenia zapraszamy na prywatkę do Radia Sochaczew. 18 nas została, więc zdecydowanie czas grillowania, czas domówek, chyba że czas imprezowania w amfiteatrze miejskim, bo przypomnę, że dzisiaj drugi dzień z zaplanowanych 3 dni Sochaczewa. Edwin Senektarka, no to co, jesteście gotowi? Are you ready to party? No to niech się zacznie nasze prywatkowe party do późnych godzin nocnych. Oh, you live.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: Edwin, przepraszamy Cię na chwilę, bowiem w studiu plenerowym Radia Sochaczew jest Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczewa, która ma bardzo pracowity okres od wczoraj. Dzieje się, naprawdę dzieje się, bo nie tylko amfiteatr, ale też inne miejsca w Sochaczewie. Wszystko zaczęło się uroczystą sesją Rady Miasta, czyli tradycji stało się zadość.
4: Tak, dzień dobry, witam wszystkim. Dokładnie, od wczoraj bardzo dużo się dzieje w naszym mieście i tak naprawdę inauguracja tych dni była na uroczystej sesji. Natomiast już od rana wczoraj działo się, bo był turniej szachowy. Dzisiaj są też imprezy towarzyszące, sportowe. Byłam dzisiaj na turnieju eliminacyjnym piłkarskim, gdzie były drużyny z różnych miast, nawet z Warszawy, więc naprawdę super impreza, bardzo profesjonalnie zrobiona. Więc i jest kiermasz roślin ogrodniczych, też zapraszamy, bo naprawdę jest bardzo duży wybór, więc zapraszamy wieczorem na koncerty, natomiast w ciągu dnia dzieje się bardzo dużo w naszym mieście.
3: Wciągnięcie flagi na marsz, flagi Sochaczewa, która powiewa tutaj z naszego studia, jest bardzo dobrze widziana. Na jaki zespół, na jakiego wykonawcę czeka Pani najbardziej?
4: Ojej, no wiadomo, że na Irę. Jest to mój ulubiony zespół od najmłodszych lat. Tak naprawdę razem z mamą przychodzimy, bo moja mama jest też wielką fanką. Ja oczywiście już kilkakrotnie byłam na koncertach tego zespołu, natomiast no czekam z utęsknieniem. Chociaż dzisiaj jest też zespół Farba. Oni mają taką znaną piosenkę, pamiętam, dokładnie, chcę tu zostać i ja też chcę tu zostać w tym naszym Sochaczewie, natomiast pamiętam, jak się kołysałam kiedyś na dyskotekach do tej piosenki, więc z sentymentu też pewnie przyjdę.
3: Jak pamięć mnie nie myli, to około 2002 roku powstała, także ma już trochę lat, ale cały czas jest na topie.
4: No to ja w takim razie w 2002 roku, tak jak mówisz, nie, ja myślę, że wcześniej trochę, bo w 2002 roku to ja już miałam 24 lata, to chyba już na dyskoteki nie chodziłam, chociaż być może. Musimy to sprawdzić.
3: Dobrze, Farba, dziś, jutro kolejni wykonawcy, no i oczywiście ta gwiazda wieczoru, na którą bardzo wielu mieszkańców naszego miasta czeka, czyli zespół legendarny, zespół rockowy.
4: Ale to jutro. Jutro, tak. A dzisiaj jeszcze Urszula, nie zapominajmy, bo Urszula ma świetne
3: oczywiście
4: piosenki i bardzo dużo hitów.
3: A propos wydarzeń sportowych, to jutro Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na boisko przy Chopina 101 na turniej piłki plażowej, siatkówki
4: tak,
3: plażowej.
4: Tak, dokładnie. Ja też będę, więc zapraszamy serdecznie.
3: Kamila Gołaszewska-Kotlarz, zastępca burmistrza miasta Sochaczewa, była gościem studia plenerowego Radia Sochaczew podczas tegorocznych Dni Sochaczewa. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo i życzę dobrej zabawy.
3: A my wracamy do Edwina i prywatki z Radiem Sochaczew.
0: Sponsorem

0: Mamy wśród słuchaczy dzisiejszych jubilatów solenizantów. Może to być Antoni, może to być Lucjan, więc do Lucka albo do Antka można się wkręcić dzisiaj na imieniny. Mówią Antoni, on to Antoni od zguby obroni, ale to ten patron, święty Antoni. Więc dzisiaj, moi drodzy, muszą się wszyscy odliczyć i cali i zdrowi po imprezie, po prywatce wrócić do domu. Bezpiecznego weekendu albo, cytując klasyka, za bezpieczny weekend, a ja za chwilę podrzucę jakieś dobre rady.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Prywatka z Radiem Sochaczew.
8: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
9: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
10: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Nie po próżnicy powiedziałem, że będę w tej godzinie dawał dobre rady, dlatego że mamy dzisiaj dzień dawania dobrych rad albo święto dobrych rad. I chociaż tak zwanego wujka dobrej rady albo wujka dobrego rady, dobrego radka, średnio kto lubi, no bo wiadomo, że doradzać innym to pierwsi, a sobie to już tak ciężko. Albo doradzać innym, a samemu robić zupełnie inaczej. Dlatego moja jedyna i słuszna dobra rada jest dzisiaj, tak? Bawić się, bawić, drzwi wywalić, okna wstawić i niczego nie żałować. Tym bardziej, że jest ku temu fajna miejska okazja, bo cały czas mamy dni Sochaczewa. Tak więc dobra rada, korzystajcie dzisiaj z życia do woli.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Pamiętacie jeszcze ten przebój? Chcę tu zostać, bo bez ciebie. Farba kiedyś nagrała taki niezapomniany numer. Ja pamiętam, jak jeszcze w takich klasykach, wiecie, Fiatach 126P, może i maluch, ale system audio to mieliśmy naprawdę dopalony u kuzynostwa. No i jedna z modniejszych piosenek z kaset to była właśnie niezapomniana piosenka Farby. Będzie można dzisiaj nie tylko puścić Farbę, ale przede wszystkim posłuchać w Amfiteatrze Miejskim. Farba, ale także Dmuchawce, Latawce, bo Urszula także nas nie tylko utula, ale rozczula podczas drugiego dnia miasta. No więc wpadajcie tłumnie, gromadnie. Najpierw coś zjeść na bulwarach, potem do amfiteatru. No i niech się kręci, a my kręcimy naszą prywatkę. Za chwilę będzie 19.
1: Prywatka z Radiem Sochaczek. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Prywatka z Radiem Sochaczew.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Żeby nie było, że ja to tylko zachęcam do jedzenia mięcha i do grillowania i do niezdrowego trybu życia. Chociaż nie powiedziałem, że grillowanie musi być koniecznie niezdrowe. Coś dla zdrowia, coś dla siebie po 19, dlatego że dzisiaj nie tylko z dobrych rad słyniemy, ale także z promowania dobrobytu albo może lepiej dobrostanu. Edwin Senektarka, a wy w jakich stanach dzisiaj? Dobry wieczór, to jest Prywatka na 94,9 FM.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: relaksujące zabiegi, wiecie, maseczki, nie maseczki, miseczki i tego typu bajerki. Międzynarodowy Dzień Wellness dzisiaj. Przyjemność okazuje się, że nie tylko dla pani, dlatego że i panowie dbają o to, żeby nie tylko nosić się dobrze, zarabiać dobrze, ale przede wszystkim wyglądać dobrze i mieć się dobrze. O, więc teraz można przypakować na siłowni, można pójść na saunę, na basen, na termy, wygrzać się i zrobić dla siebie coś naprawdę dobrego. Niekoniecznie dzisiaj, jeżeli już rozminęliście się z tymi planami, ale skoro dziś jest Międzynarodowy Dzień Wellness, Światowy Dzień Wellness, to warto ten swój dobrostan mieć z tyłu głowy, żeby tego po prostu nie zaniedbywać. Wypocić się, wygrzać, wyćwiczyć, no i przede wszystkim, wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy i zakonserwowany duch.
1: Reklama.

0: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Prywatka z Radiem Sochaczew.
8: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
9: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
10: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
11: Reklama. Bring the action.

0: Jak już było o zdrowiu, no to kontynuujemy ten temat. Na prywatce mogą wjechać się dzisiaj truskawki. Jako przekąska, jako deser. Ale ja zalecam nie w tej wersji deserowej, takiej wiecie, z różnego rodzaju bajerami, tylko najlepiej takie świeże, jeszcze z szypułkami, żeby sobie je odrywać i jeść. W ogóle szypułki mogą być superfoodem, który też można wykorzystywać żywieniowo, ale same są bogate nie tylko w witaminy C, której mają jeszcze więcej niż cytrusy, ale na przykład w żelazo, fosfor i różnego rodzaju antyoksydanty. No to słuchajcie, do końca miesiąca na czerwone owoce jest jeszcze czas. Plantatorzy trochę straszą nas pogodą, że może być kapryśna, więc co za tym idzie, będzie pewnie wahała się także ich cena. Ale póki co niech nam będzie owocowo, truskawkowo. Pamiętacie taką piosenkę nawet? Strawberries, cherries, tini. Idę do radiowej kuchni po truskaweczkę, a za chwilę wrócę z czymś jeszcze.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
3: To nasze ostatnie łączenie ze studia plenerowego Radia Sochaczew podczas drugiego dni Sochaczewa. Jesteśmy cały czas w sochaczewskim amfiteatrze, gdzie już za chwilę wystąpi zespół Farba w naszym studiu. Burmistrz miasta Sochaczewa Daniel Janiak. Panie burmistrzu, jakie wrażenia po tych dwóch dniach święta mieszkańców naszego miasta?
4: Parafrazując artystkę, która za moment wystąpi na scenie amfiteatru, chcę tu zostać. Jest taki klimat, że warto zostać, mimo tego, że troszkę pogoda przeszkadza, to jak najbardziej klimat Dni Sochaczewa, Święta Mieszkańców jak najbardziej oddaje to, co się dzieje zawsze w Sochaczewie, czyli mega pozytywna energia.
3: Zapytam o dwie sprawy. Po pierwsze, gdzie jest Filemon?
4: Tak, to druga bluza, którą dzisiaj prezentuję w prototypie. No gdzie jest Filemon? Jeszcze wydaje mi się, że w te wakacje dowiemy się, gdzie ten Filemon się znajduje, ale to nie będę spoilerował.
3: A drugie pytanie, jak jeździło się dzisiaj odrestaurowanym Jelczem z 1987 roku?
4: Powiem tak, przyznam się, że jeszcze dzisiaj nie podróżowałem. Miałem okazję wcześniej podróżować Jelczem, natomiast Jelcz M11 to nasza perełka sochaczewska i cieszy się niesamowitym i dużym zainteresowaniem. Jutro muszę powiedzieć, że spotkamy się z klasykami, ale i miasto Sochaczew, Zakład Komunikacji Miejskiej ma takiego klasyka i tutaj podziękowania dla całego zespołu na czele z panią dyrektor Beatą Furman za to, że autobus wyjeżdża i sprawia uśmiech na twarzy mieszkańców i turystów.
3: Dziś gwiazdą wieczoru jest Urszula, a jutro od samego rana pełen dzień atrakcji, nie tylko w sochaczewskim amfiteatrze.
4: Pewnie, oczywiście, że tak. Zapraszam serdecznie na imprezy towarzyszące, ale również jutro msza w intencji mieszkańców Sochaczewa o godzinie 12.30. Następnie przepyszny mazurek Chopina, który też jest tradycją każdych dni Sochaczewa, z bardzo ciekawym wzorem, więc będzie warto go zobaczyć jeszcze przed pokrojeniem, a następnie mnóstwo imprez towarzyszących i znowu spotkamy się ostatniego dnia w amfiteatrze, gdzie naprawdę przygotowane są bardzo ciekawe koncerty.
3: To zapytam prywatnie, która gwiazda tegorocznych dni Sochaczewa jest panu burmistrzowi najbliższa?
4: Powiem, że tak. Ja przyglądając się i też współtworząc line-up tych wydarzeń, muszę powiedzieć, że jest tak bogaty, że ciężko byłoby wyszczególnić pojedynczego artysty. W każdym z tych artystów ja znajduję coś dla siebie i mam nadzieję, że mieszkańcy mają podobnie.
3: Czyli chcę tu zostać i lubię wracać tam, gdzie byłem. A jak to wczoraj pan burmistrz powiedział na placu Kościuszki, w Sochaczewie mieszkają same koty.
4: Tak, mówiąc slangiem młodzieżowym, to miasto prawdziwych kozurów i niech tak pozostanie.
3: Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Radia Sochaczew. My żegnamy się już dziś, zapraszamy jutro, będziemy też obecni w naszym amfiteatrze. Na pewno zagości ponownie pan burmistrz, aby podsumować już całe tegoroczne dni Sochaczewa. Pogoda jest już w tym momencie naprawdę bardzo przyjemna. Zapraszamy na Urszulę Gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Jutro między innymi Rafał Brzozowski i Gwiazda Wieczoru Narokowo, zespół IRA. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
4: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew. Panie redaktorze, dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję całej redakcji, że nagłaśniacie, bo dzięki wam też możemy szczerze informować o tym, co miasto planuje dla mieszkańców i turystów.
3: A my dziękujemy za zaproszenie, a dziś dla państwa ze studia plenerowego Radia Sochaczew na sochaczewskim amfiteatrze pracował Tomasz Marciniak. Edwin, oddaję ci głos.
0: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
2: Sponsorem studia jest agencja pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.

0: skoro narobiłem już apetytu, to mam teraz coś dla tych wszystkich, którzy chcieliby być jak Alphaville. Forever young! Kto z was narzekał, ale jestem stary? Albo jakaś pani, takiej starej to mnie nie będziesz chciał. No to posłuchajcie teraz o naukowcach z Londynu. To nie są jakieś przelewki. Ja wam teraz nie mówię jakiejś szarlatanerii. Tylko to jest Londyn. To jest wielki, szeroki i naukowy świat. I wiecie, co oni powiedzieli? Dwie kostki dziennie gorzkiej czekolady i jesteś jak nowonarodzony. A to wszystko przez teobrominę. To składnik ziaren kakaowca, który pozytywnie wpływa na spowalnianie się starzenia komórek. Czyli dwie kostki tej gorzkiej czekolady sprawią, że będziesz słodka, apetyczna, zakonserwowana i będzie cię można schrupać z kosteczkami. Za chwilę będziemy mieli 20.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Od 12 do 14 czerwca Sochaczew stanie się miastem muzyki, rozrywki i rodzinnej zabawy. Przed nami Dni Sochaczewa. 3 dni koncertów, atrakcji dla dzieci, wydarzeń sportowych i niezapomnianych emocji. Na scenie amfiteatru wystąpią między innymi Ira, Urszula, Krystyna Giżowska, Rafał Brzozowski, Abba Classic oraz Kabaret K2. Nie zabraknie stref gastronomicznych, wesołego miasteczka i wielu atrakcji dla całych rodzin. A przez cały weekend na miejscu będzie także plenerowe studio Radia Sochaczew. Do zobaczenia na Dniach Sochaczewa. Radio Sochaczew, nadajemy prosto z serca wydarzeń.
2: Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem studia jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
4: Sponsorem studia jest Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew, Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
5: Prywatka z Radiem Sochaczew.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

prywatkowych nastrojach czas zameldować o 20:00. Za chwilę zameldujemy się także na planie filmowym, bo zaszczyt nas kopnął, ale znana hollywoodzka produkcja pojawiła się w Polsce i to w kilku lokacjach. Tak więc jakie to miejsca? No i przede wszystkim o co chodzi, o jaki film? Na pewno będzie widowiskowo. Z rozmachem zapraszam na kolejne wspólne godziny szaleństwa. Szalejemy więc. Dobry wieczór.

0: Są w Polsce takie miejsca, które po prostu oszałamiają swoim rozmachem, jeżeli chodzi o plan filmowy. Jednym z nich jest pewien kościół, w Zabrzu dokładnie, dlatego że tam ostatnio zjawili się hollywoodzcy filmowcy. Nieśmiertelny, słyszeliście o tym filmie? To klasyk z lat 80. Christopher Lambert grał główną rolę, no i teraz będzie nowa wersja. No i właśnie okazuje się, że między innymi w Łodzi, w Częstochowie, w tamtejszej Hucie i w kościele świętego Józefa w Zabrzu tworzono zdjęcia, kręcono zdjęcia do tego widowiska. Jeszcze nie wiem, jakie sceny będą wykorzystane z polskimi scenografiami, z polskimi planami, natomiast miło słyszeć, że to właśnie w naszym kraju i naszym krajem interesują się zagraniczni reżyserzy filmowi. Będzie widowiskowo, będzie na pewno dużo scen walki w tym obrazie, ale warto też stwierdzić, że filmowcy zameldowali się na kilka nocy w hotelu blisko Jasnej Góry w Częstochowie. No, to ja już jestem, słuchajcie, spokojny, dlatego że jak pójdę do kina w następnym roku, bo wtedy jest zapowiedziana premiera Nieśmiertelnego, to już wiem, że ten film będzie poniekąd poświęcony. Musi się udać z takim błogosławieństwem sukcesu.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochacze.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa, imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Zgrabnie połączyli pokolenia i dbają o to, żeby było coś od juniora do seniora. Mówię w tym momencie o teresińskiej nocy czerwcowej, która odbędzie się już 20 czerwca. Startuje nie taką późną nocą, dlatego że już od 15 będzie sporo się działo na placu 20-lecia i w Teresinie wystąpią m.in. Mamy Śpiewamy, to zespół dla najmłodszych właśnie. Oni są zawodowymi muzykami, ale prowadzą także zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Kiedyś śpiewała Majka Jeżowska, no to teraz czas na nich. Będzie także coś dla miłośników rapu, czyli Blacha. To raper, który pochodzi z Bydgoszczy, mieszka na co dzień w Berlinie. No i udziela się bardzo mocno na tej nowej rapowej scenie, a ci, którzy łączą pokolenia, no to folk, ska, no a wszystko w nowoczesnym wydaniu, czyli grupa NA. Noc czerwcowa, przypomnę, 20 czerwca w Teresinie, a więcej o całej imprezie, o całym muzycznym i nie tylko muzycznym zamieszaniu przeczytasz na tusochaczew.pl.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Macie w sobie duszę kolekcjonera? Macie takie hobby, że kolekcjonujecie to i owo? Nowa moneta została wyemitowana przez Narodowy Bank Polski, no więc jeżeli kolekcjonujecie i lubicie historyczne monety, ona ma nominał 10 zł. Tyle można by nią zapłacić, gdyby ktoś chciał płacić, natomiast cena emisyjna to ponad 300 zł. No, powiem wam, że mają rozmach, no ale kto bogatemu zabroni, jeżeli to jest, no wiecie, czystej próby srebro, no i także bardzo ważne wydarzenia historyczne ma symbolizować. Wszystkich odsyłam chociażby do źródeł NBP, natomiast my mamy tutaj niezły bank. Bank bankiet, bym powiedział. Bank przebojów i bankiet zwany prywatką. Po 21:00 kolejne taneczności, które dla was przygotowaliśmy. Wow!

0: Radio Słuchaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Prywatka z Radiem Słuchaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Najlepsze jedzenie w Sochaczewie? No, wydaje mi się, że w tym momencie to w strefie gastronomicznej podczas Dni Sochaczewa, więc wizyta na bulwarach obowiązkowa. A gdzie można zjeść najlepsze burgery świata? Za chwilę będę sprawdzał, bo ja już sobie narobiłem smaka. 21 jest na zegarze, to znaczy, że impreza, prywatka dopiero się rozkręca. Co to oznacza? Podkręćcie głośnik, czy radioodbiornik, czy może jakieś inne urządzenie, skąd nas słychać. Niech będzie dobrze słychać, niech się niesie. Dobry wieczór.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

karmelizowana cebula, pikle, autorskie mięso z własnej farmy, cuda na kiju, krewetki w tempurze. No, tego typu rzeczy możemy spodziewać się po burgerach. Burgery już dawno przestały być tylko fast foodem, stały się istotne.

0: jednym dziełem sztuki. Znany portal gastronomiczny opublikował kilkanaście miejsc, gdzie można zjeść naprawdę najbardziej odjechane burgery świata. I pierwsze trzy miejsca należą do Japonii. W Tokio mają swoje kultowe smash things. W Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki, która nie jest jedynie rajem dla surferów, także dla smakoszy, można załapać się na no właśnie te wypieki z mięsem z własnej farmy i tylko u nich tak można zjeść. Natomiast w Madrycie, tam z kolei różnego rodzaju sezonowa wołowina, no właśnie wspomniane krewetki i takie burgery, których robią na przykład tylko 10 albo 20 dziennie. To pierwsza trójka, w której no szkoda, że nie znalazła się żadna knajpa z Polski, ale w tym momencie budzi się we mnie taka drobna, naprawdę drobna łezka nostalgii. A gdzie nasze kultowe budki z burgerami? Polski lat 90. Bułka z sezamem, kotlet wersja nie wiadomo co i suróweczka do tego majonez. Wszystkie pieniądze świata.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Prywatka z Radiem Sochaczew.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: A ja troszeczkę polecę poezją. A może byśmy tak, najdroższa, wpadli na weekend do Żyrardowa? Jest po co, dlatego że od 26 do 28 czerwca melduje się tam tradycja, czyli święto lnu. Będą strefy rzemieślnicze, strefy mieszkańca, ale także artystycznie fajnie się to wszystko prezentuje, dlatego że tam także wielkie gwiazdy, między innymi Wilksia czy Velvet, więc mamy gwiazdę z zagranicy, którą myślę, że dobrze kojarzycie z anteny radiowej, chociażby z numeru Rockdown to Electric Avenue. Jeżeli chcielibyście się rozerwać, no to jakieś lniane ciuszki na siebie zakładamy. I 26, 7 i 8, 28 czerwca wybieramy się na weekend do Żyrardowa. Cały line-up koncertowy, cały program wydarzenia macie u nas na tusochaczew.pl.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
1: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Prywatka z Radiem Sochaczew.
4: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
5: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
6: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

0: Litwa, Łotwa, Bułgaria i Rumunia. To tylko te kraje, które są za nami. Mówię o Unii Europejskiej i mówię o tym, ile pracujemy. Wiecie, że jesteśmy 5. najbardziej zapracowanym narodem w całej Unii? Poważnie. Zasuwamy tak statystycznie średnio 38-39 godzin w tygodniu. Tak to wychodzi. Natomiast podobno więcej pracownicy fizyczni także, no i przedsiębiorcy. O proszę bardzo, no to co ja mogę w tym momencie powiedzieć? Tak się zacharowywać? Tak się naprawdę musimy zacharowywać? Przecież to tak nie po europejsku. Zdecydowanie po europejsku możemy sobie dzisiaj odpocząć, dać się na luz, dać na wstrzymanie. Po 22, no nie zwalniamy tempa, bo nie wiem co rozpracowujecie i opracowujecie podczas swojej domówki i prywatki. Dajcie znać na radiowy Messenger, co tam jest dzisiaj robione.
1: Prywatka z Radiem Sochaczek. Gwarancja udanej imprezy. 94,9 FM.

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

O tak późnej porze to chyba już wszyscy bardzo najedzeni, żeby nie powiedzieć przejedzeni, ale mimo to jest czerwiec, jest sezon grillowy, więc za chwilę do naszych gustów, do naszych menu i na prywatkowe stoły postaram się zajrzeć i nieco podpowiedzieć, ewentualnie powiedzieć, jakie mamy trendy. W trendach jest Radio Sochaczew, więc zapraszam na kolejną godzinę z najlepszą porcją muzyki. Jeszcze więcej muzyki mamy po 22. Piątka, druga piątka, razem dziesiątka. Dobry wieczór.

0: Grillowanie to nasze niekwestionowane dobro narodowe. Tak muszę powiedzieć, patrząc na statystyki, wiecie ile ton mięsa, kiełbas przede wszystkim wołowych i wieprzowych produkuje się w sezonie letnim? Na grilla leci nawet 44 tysiące ton, kiedy poza sezonem zjadamy, a tak właściwie produkujemy 35 tysięcy ton. Jednak ma się nam na zdrowie, dlatego że oprócz tego, że spożywamy kolosalne ilości mięsa, jednak Polacy wybierają inne napoje. Tutaj górę bierze chociażby woda mineralna, a napoje wyskokowe często są zamieniane na tak zwane zerówki. No cóż, przynajmniej będziemy trochę bardziej fit, trochę zdrowsi. O, dietetycy nasi sochaczewscy też mają coś do powiedzenia, więc warto słuchać programu, w którym to dajemy recepty na zdrowie. Ja także zachęcam do grilla, do grillowania. Ale może na przykład rybkę ugrillować, o, warzywa są bardzo smaczne. Ja nie mówię, żeby sobie tej kiełbaski albo karkówki odmówić, ale wiecie, to nawet chodzi o odmianę. Taka grillówka, trójpolówka trochę.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama. Od dzisiaj

0: ABBA Classic, Rafał Brzozowski, Ira, no i kabaretowo, Kabaretka 2. Fajnie się to zapowiada, jeżeli chodzi o ostatni dzień świętowania. Dni Sochaczewa to plan na niedzielę, na jutro. Warto także się wybrać do amfiteatru. Nie tylko do amfiteatru, dlatego że wcześniej między innymi turnieje na Mosirze. Będzie ekowymiana, więc ci, którzy w roślinach bardzo się lubują i gustują, spotkanie z sochaczewskimi klasykami, tak, nie trzeba będzie czekać do lipcowego zlotu, o którym już mówiłem, natomiast można także się spotkać z klasykami jutro podczas Dni Sochaczewa. Cały program przypomnę na tusochaczew.pl. Dobrego świętowania także jutro życzę, bo będzie na pewno moc możliwości do tego, żeby spędzić czas z rodziną.
1: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Reklama.

Bardzo miło mi umilać wam czas i spędzać go razem z wami. No ale tak zerkam na zegar, że za chwilę będziemy mieli 23. To znaczy, że już późno, a nam się wcale nie chce spać. Mi także jeszcze się nie chce spać, natomiast no cóż, domowe obowiązki same się nie ogarną. Edwin Senektarka, dzięki za dzisiaj. Ogarniajcie prywatkę, bo po 23 kolejna porcja zmiksowanej prywatkowej muzyki specjalnie dla was. Trzymajcie się, dobrej nocki, hej, hej!

0: Reklama. Prywatka z Radiem Sochaczew.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Reklama.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: bardzo chcę. Skarbie nie da się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Radio Sochaczew.